0: Elo Radio. Elo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Wskaż mi drogę, abym mógł ją obrać. Naucz mnie odróżniać zło od dobra.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął. Przejdź przez to piekło razem ze mną.

Róg łóżka, o który zahaczyłeś stopy małym palcem. Ten budzik, który zawsze dzwoni o godzinę za wcześnie. Chusteczka zwinięta w kieszeni tej jednej

0: for somebody. Meloradio Warszawa.
1: Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Nelo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
6: Biegające kury, drzewa owocowe i zielona przestrzeń w centrum miasta, 300 metrów od Sejmu. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że tak. Mowa o osiedlu Jazdów, bo to tam dzisiaj zaglądamy. Opowiemy o historii tego miejsca i jak się narodziło, skąd wzięły się tam domki fińskie i kto je zamieszkiwał. I jak to miejsce wygląda dzisiaj, kto z niego korzysta i z jakich atrakcji możemy tam skorzystać. O tym wszystkim rozmawiam z Wojciechem Matejko z partnerstwa Wolne Jazdów. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
7: Jazdów jest przestrzenią absolutnie unikalną. Jest to osiedle domków drewnianych w samym sercu miasta, 300 metrów od Sejmu. Teraz znajdujemy się w ogóle tuż za bramą ambasady Niemiec, więc znajdujemy się w samym sercu Warszawy, w centrum rządowej dzielnicy, można by było tak powiedzieć. Ale jak się wchodzi tutaj, to ma się poczucie, że nagle wchodzimy przez jakiś portal do jakiejś wioski położonej pod lasem.
6: Taka trochę Narnia.
7: Jest tutaj masa zieleni, to takiej bardzo różnorodnej. Są i wielkie drzewa, i krzewy, i drzewa owocowe, i ogrody warzywne, i mamy ule pszczele, i kury biegają nawet pod jednym z domków, więc no naprawdę dzieje się tutaj dużo, jeśli chodzi o zieleń i przyrodę. No ale dzieje się też dużo, jeśli chodzi o ludzi i o działalność, bo domki tutaj przyjechały ze Związku Radzieckiego, który otrzymywał je od Finlandii w ramach reparacji wojennych po przegranej II wojnie światowej. Domki były wtedy masowo produkowane, tego typu domki modułowe w fińskich fabrykach i były takim nowoczesnym bardzo sposobem myślenia w ogóle o drewnianej architekturze, o drewnianym budownictwie. Wyjeżdżały z fabryki w takich częściach, w takich modułach, które to części później zgodnie z instrukcją można było sobie składać na miejscu i budować taki dom trochę jak z klocków Lego albo trochę jak meble IKEA, prawda? No i tutaj przyjechało do Warszawy takich domów około 500 po wojnie. One miały służyć jako właśnie takie tymczasowe rozwiązanie dla mieszkańców wracających po powstaniu do stolicy, czy w ogóle po wojnie. Warszawa wtedy była kompletnie zniszczona, więc to był taki dobry sposób na to, żeby szybko, niewielkim kosztem właśnie takie osoby zakwaterować. Tutaj na osiedlu Jazdów, gdzie przed wojną mieścił się szpital ujazdowski, stanęło ich około 90. I co ważne, też było to pierwsza taka kolonia tych domków w Warszawie, więc było to pierwsze powojenne w ogóle nowe osiedle w Warszawie. I jego mieszkańcami też były pracowniczki, pracownicy Biura Odbudowy Stolicy, czyli osoby, które tworzyły plany dla odbudowy Warszawy po wojnie. Wyrysowywały to też w domkach, gdzie mieściły się pracownie kreślarskie. Na początku biuro odbudowy stolicy nie posiadało swojego odrębnego biura, więc tutaj nie tylko te osoby żyły, ale też mieszkały. Więc można powiedzieć, że tutaj zaczęła się odbudowa Warszawy.
6: Ile tych domków zostało? Bo pan powiedział, że 90 przyjechało. Ile zostało?
7: Jest ich 27 w tym momencie. Jeden jest spalony, czeka na odbudowę. Więc z tych 90 zostało niewiele, mniej niż 1/3. Wiązało się to z budową właśnie gmachów obu ambasad, z budową trasy łazienkowskiej, więc te domki były tak systematycznie rozbierane z biegiem lat. No a w roku 2010 władze dzielnicy Śródmieście ogłosiły, kiedy zostało już tutaj tylko 14 rodzin i te 20, wtedy było więcej, wtedy było 32 domy, że zamknie to osiedle, że mieszkańcy mają się wyprowadzić, a grunt zostanie przeznaczony pod jakąś nową zabudowę, zostanie po prostu sprzedany.
6: Dzisiaj mamy też kilka rodzin, które dalej zamieszkują te niektóre domki, ale nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, przede wszystkim jest to osiedle organizacji pozarządowych?
7: Tak, 7 domków w tym momencie jest zamieszkanych cały czas przez mieszkańców komunalnych, takich najtwardszych, którzy wtedy po ogłoszeniu właśnie likwidacji osiedla stwierdzili, że się nie wyprowadzą, że będą walczyć o to, żeby osiedle mogło tutaj pozostać. I to oni zapraszali organizacje pozarządowe, to oni pierwsi założyli też swoją własną organizację, Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów. I wtedy z takiej wspólnej właśnie powstającej grupy tych organizacji aktywistek, aktywistów działających tutaj, żeby to osiedle ochronić, powstała inicjatywa Otwartych Jazdów i aktualnie w naszym partnerstwie Otwarty Wolny Jazdów już teraz jest 25 takich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które wynajmują 18 domków od zarządu dzielnicy Śródmieście na działania kulturalne, społeczne i edukacyjne.
6: Pan z tym miejscem, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, jest związany 12 lat i powiedział pan, że to jest cały czas ciągła walka i brak poczucia bezpieczeństwa.
7: Tak, no wiele rzeczy udało nam się zrobić przez te 12 lat. Osiedle zostało zrewitalizowane rękami mieszkańców i właśnie tej społeczności organizacji pozarządowych. Nie tylko teren, te ogródki, które zaczęły żyć nowym życiem, te ogrody społecznościowe, czy właśnie różne inne pomysły na wykorzystywanie tej przestrzeni, ale też same domki zostały wyremontowane przez organizacje, które wchodząc tutaj otrzymały od dzielnicy Śródmieście tylko klucze do lokali wtedy jeszcze mieszkalnych i to na barkach organizacji było przekształcenie tych lokali na lokale usługowe oraz wszystkie niezbędne remonty do wykonania.
6: Jak to teraz wygląda? Jak wygląda współpraca z władzami dzielnicy, z władzami miasta?
7: No ta współpraca od tamtego momentu układała się bardzo różnie. Na początku był taki duży entuzjazm po właśnie ogłoszeniu, że konsultacje społeczne będą respektowane i duże nadzieje również nasze na to, że za chwilę faktycznie wszystkie domki zostaną wyremontowane, że organizacje będą mogły tutaj działać, że ci mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, będą mogli tutaj zostać. I ja też pamiętam dużo swojej naiwności, takiego myślenia, że no już skoro jest podpisane, że te konsultacje będą respektowane i wdrażane w życie ich efekty, no to że w zasadzie mamy to, udało się. No i my szybko przystąpiliśmy do jakiejś takiej samoorganizacji. Powołane zostało właśnie Partnerstwo Otwartych Jazdów, które miało służyć jako taka platforma do rozmów o przyszłości całego osiedla, żeby tak różna grupa tutaj różnych organizacji i mieszkańców mogła się dogadać. Spotykamy się zawsze w pierwsze poniedziałki miesiąca, żeby to wypracowywać. No i wypracowywaliśmy przez te lata bardzo dużo. Prowadziliśmy różnego rodzaju też projekty finansowane z różnych źródeł, z European Cultural Foundation, czy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Różnego rodzaju pomysły na znalezienie takiego modelu współzarządzania tym miejscem, bo zarówno w konsultacjach społecznych z 2014 roku, jak i po prostu takim marzeniem tutaj wszystkich osób zaangażowanych było to, żeby stworzyć pierwszą w Polsce taką miejską autonomię. Trochę tak myśląc o tym, co ma Kopenhaga, na przykład Christiania, prawda? Tylko Christiania jest takim miejscem, które zostało zeskłotowane. Nam zależało na tym, żeby wspólnie z Urzędem Miasta wypracować jakąś nową formułę partycypacji, uczestnictwa aktywnych obywateli w takim naprawdę gospodarzeniu na jakimś terytorium. Nie mamy takich narzędzi w Polsce. Trzeba takie narzędzie wymyślić. Jesteśmy o tym głęboko przekonani. Nawet bardziej niż te 10 lat temu, jak widzimy, że pewne rzeczy po prostu są niemożliwe do zrobienia. Jeśli nie ma się jakiejś takiej właśnie myślenia partnerskiego w tych relacjach, nie dzieli się zasobów, nie dzieli się odpowiedzialności, tylko cały czas Natomiast no, my niestety jesteśmy postrzegani jako jakaś grupa, jakaś tam strona społeczna, która od czasu do czasu może się wypowiedzieć na jakiś temat, prawda? No i wypowiadaliśmy się wielokrotnie. Wypowiadaliśmy się na temat wpisu do gminnej ewidencji zabytków, układu urbanistycznego, siedla jazdów. Czasami to zainicjowaliśmy. Zaaplikowaliśmy, żeby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla jazdów powstał właśnie w taki sposób konsultacyjny. I to się wydarzyło w 2018 roku. Odbyły się te konsultacje związane z miejscowym planem. No czy też właśnie wypowiadaliśmy się w tych pierwszych konsultacjach z 2014 roku. Czy wypowiadaliśmy się ostatnio, kiedy konsultowaliśmy sposoby remontów domków i inwestycji w teren. No i fajnie się wypowiadać, fajnie mieć fajne pomysły, a jeszcze fajnie by było, gdyby te pomysły realnie później znajdowały swoje odzwierciedlenie w tych wszystkich dokumentach, które powstają. No niestety jest tak, że jest to dalekie od realizacji, bo wyłożony plan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zawierał kluczowych zapisów, które wtedy w 2018 roku były w koncepcji, która powstała po tamtych konsultacjach. Projekty remontów domków są dalekie od tego, jak to powinno być robione w myśl też przewodnika architektonicznego dla osiedla jazdów, który powstał na zlecenie stołecznego konserwatora zabytków. Inwestycje w teren również no, nie będą spełniały, jeśli zostaną zrealizowane w taki sposób, wielu kluczowych dla nas ważnych rzeczy związanych czy to z czwartą przyrodą, czy poszanowaniem tego podziału na domki właśnie mieszkalne i domki organizacji pozarządowych, tak żeby mieszkańcy mogli dalej komfortowo tutaj mieszkać, bo w myśl na przykład tego projektu inwestycji w teren mieszkańcom domów komunalnych mają być usuwane ogrodzenia, więc no, są to wszystko bardzo niefajne rzeczy, które my jako właśnie tylko strona społeczna, która gdzieś tam ma czasami konsultować i nie ma zagwarantowanego tego, że to realnie będzie uwzględniane i że ten głos będzie się liczył, no jesteśmy pozbawieni realnego współdecydowania o tym, jak to miejsce ma się rozwijać, a przypominam, to jakby gdyby nie mieszkańcy, gdyby nie organizacje pozarządowe, gdyby nie aktywistki, aktywiści, to tego miejsca by już nie było, prawda? Bo ono by nie służyło w tym momencie dziesiątkom tysięcy mieszkańców Warszawy, którzy odwiedzają co roku nas tutaj. Właśnie w takiej skali około 80-90 tysięcy odwiedzin już. Więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby w końcu być traktowanemu po partnersku.
6: A jak pan myśli, dlaczego tak jest? Dlaczego nie jesteście traktowani po partnersku? Dlaczego ten wasz głos przez tyle lat nie jest słyszalny?
7: To jest pytanie do urzędników, do polityków, którzy pracują w ratuszu i mają moc podejmowania decyzji, takich strategicznych, długofalowych dla tego miejsca. Ja nie chcę snuć domysłów.
6: Z jakimi odpowiedziami się spotykacie w takim razie?
7: Nikt nie przyznaje tego. Znaczy, według Urzędu Miasta i jego przedstawicieli jest ta współpraca, jest ta rozmowa, jest ten dialog. Ja mogę powiedzieć tak, są rozmowy, jest dialog, z którego absolutnie nic nie wynika. Bo my od 10 czy nawet już więcej od czasu konsultacji społecznych cały czas powtarzamy to samo. Osiedle powinno pozostać osiedlem mieszkalnym.
6: My w Osiedlu Jazdów jeszcze pozostajemy i mam dla was ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ale jakiś czas temu Osiedle Jazdów, a właściwie aktywiści, ogłosili niepodległość tego miejsca. Co ciekawe, możecie złożyć wniosek o paszport. To jest taki symboliczny dokument, który odzwierciedla przynależność do tej przestrzeni i jej wartości. Ale o szczegółach w rozmowie z Wojciechem Matejko.
7: Deklaracja jest bardziej takim dokumentem opartym na wartościach naszych, ideowym. Ona mówi o tym, że Jazdów powinien być obywatelski, że powinien być samorządny, że powinien być taką przestrzenią, w której wolno więcej trochę, w której wolno obywatelowi brać odpowiedzialność za dane terytorium. Mówi o naszych wartościach, o ciągłości, o błogości, o wzajemności, o empatii, otwartości, o współbyciu. I jest pewnego rodzaju no, takim tekstem emancypacyjnym, właśnie dającym prawo do tego, żeby właśnie współdecydować o tej przestrzeni.
6: Jeszcze chciałam wspomnieć o tym, co dla mnie jest ciekawostką, że tak naprawdę każdy z nas może zostać obywatelem Jazdowa. Macie urząd.
7: Absolutnie tak. Jest to w tym momencie urząd wirtualny na stronie wolnyjazdów.pl. Każda mieszkanka, mieszkańc Warszawy, ale nie tylko Warszawy, nie tylko Polski, może złożyć taki wniosek o obywatelstwo. Za dodatkową niewielką opłatą można nawet poprosić o wydrukowanie takiego paszportu, ale myślę, że to nie jest niezbędne. aktywne. Każda obywatelka, każdy obywatel dostanie od nas potwierdzenie tego obywatelstwa, zostanie wciągnięta na nasze listy mailingowe, będzie otrzymywać informacje na temat planowanych przez nas akcji związanych właśnie z tą autonomią, z tą odzyskaną wolnością. Będą też specjalne profity z tego obywatelstwa. Będą też różnego rodzaju obowiązki, no ale przede wszystkim zapraszamy do tego, żeby przez tą aplikację właśnie obywatelstwo związać się też z tym miejscem, żeby nie móc już, żeby tam na Jazdowie, tylko my tutaj na Jazdowie wszyscy, bo jest to teren miasta, a miasto to nie jest jakaś firma, którą ktoś prowadzi, którą akcjonariusze wybierają do prowadzenia i to jest ich, nie. Miasto należy do wszystkich mieszkańców i tak samo Jazdów należy do wszystkich mieszkańców i ktokolwiek chce tutaj stać się obywatelem, obywatelką, może to zrobić i czuć się częścią tego miejsca i współdecydować też razem z nami o tym, w jaki sposób to miejsce ma się rozwijać. Jest to na pewno jakaś perełka taka, której gdyby zabrakło, albo gdyby miała zmienić swój charakter radykalnie w stronę właśnie taką nastawioną na zysk, to byłaby to gigantyczna strata. Więc zapraszam, żeby tutaj przychodzić z kocykami, bez kocyków, pukać do domków, nie bać się. Otworzą uśmiechnięci ludzie, którzy często podzielą się jakąś fajną historią, albo chociaż kawą i herbatą. Do ogrodów można przychodzić, jak nie ma zamkniętych furtek, bram, rozkładać się z kocykami. Naprawdę nikt was stąd nie wygoni. Wręcz przeciwnie, my się zawsze cieszymy, kiedy po prostu osoby tutaj przychodzą. W niedzielę różne odbywają się tutaj oprowadzania, takie, na których można poznać historię właśnie tego miejsca. Prowadzą nasze wolontariuszki, wolontariusze. W niedzielę o godzinie 12 start spod domku na ulicy Jazdów 10/5.
6: Tak jak wspomniałam na początku, tam całkiem sporo się dzieje. Możecie wziąć udział w koncertach, możecie pospacerować, powylegiwać się na kocu, oczywiście w te ciepłe dni. Możecie zabrać do domu trochę śliwek i mirabelek, ale przede wszystkim możecie uciec od codziennego zgiełku i po prostu odpocząć.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
8: O tym, co w moim mieście

0: magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. W tej części programu zajrzymy do willi w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Willi, którą możecie kojarzyć z filmu dramatu wojennego pod tytułem Azyl w reżyserii Niki Caro. Film opowiada o państwu Żabińskich, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej, ukrywając ich w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Okazuje się, że ta willa, a dokładnie te pomieszczenia, piwnice tej willi są udostępniane zwiedzającym w warszawskim ogrodzie zoologicznym i śmiało można tam przyjść w wyznaczone dni. Opowiemy o tym, co dokładnie się tam znajduje i o możliwościach zwiedzania, a tych jest całkiem sporo, jak na przykład nocne zwiedzanie, które dodatkowo dostarcza dreszczyku emocji. Na koniec tej części programu kilka praktycznych wskazówek mówiących o tym, co zrobić z odpadami po remoncie w Warszawie.
0: Ciekawa Warszawa.
1: Na początek jednak zaglądamy do willi Żabińskich w warszawskim ogrodzie zoologicznym.
2: Olga Zwonikowska. Jestem wiceprezesem Fundacji Panda i kustoszem willi Żabińskich.
1: Dlaczego warto tu przyjść?
2: Przede wszystkim jest to miejsce wyjątkowe na mapie Warszawy, też jeszcze nie przez wszystkich znane. Jest to niewielki dom, który opowiada wielką historię. Wielką historię rodziny Żabińskich, Antoniny i Jana. Jana, który był pierwszym dyrektorem warszawskiego zoo i który w czasie II wojny światowej ze swojego domu uczynił arkę. Arkę, na której schronienie znaleźli ludzie, którzy zostali skazani na śmierć.
1: Pani powiedziała, że rzeczywiście mamy film i myślę, że wielu z nas już ten film widziało, ale dla tych, którzy nie wiedzą, co dokładnie wydarzyło się w warszawskim zoo, co dokładnie wydarzyło się w tej willi?
2: W 1939 roku warszawskie zoo przestało formalnie istnieć, nie było zwierząt, większość zabudowań, infrastruktury została całkowicie zniszczona. Natomiast willa, w której odbywało się, w której rozegrała się ta najważniejsza historia, ta willa przetrwała. I Antonina i Jan Żabińscy postanowili, że ich dom stanie się miejscem, gdzie schronienie znajdą ci wszyscy, którzy zostali skazani na śmierć. To byli ludzie, uciekinierzy z getta warszawskiego, ale też osoby związane z polską konspiracją, z polskim państwem podziemnym, którym groziło aresztowanie, którzy musieli zniknąć z powierzchni ziemi. Tutaj w piwnicy tego domu znajdowali schronienie. Sami później mówili, że dom był arką, gdzie można było przetrwać. Domem, gdzie można się było czuć mimo wojny, mimo wszelkich trudności, szczęśliwym.
1: To znaczy, że te osoby, które szukały tutaj schronienia i znalazły tutaj schronienie, tak jak pani powiedziała, że mogły czuć się tutaj w miarę normalnie, oni żyli tutaj w miarę normalnie?
2: Oczywiście warunki były trudne. Mieszkali ludzie, którzy się ukrywali, mieszkali w piwnicy. Piwnica była ciemna, była zimna, brakowało wielu rzeczy, brakowało jedzenia, ale wszyscy, którzy przeżyli, podkreślali w swoich relacjach późniejszych, że ten dom emanował niezwykłą atmosferą. Chyba była to zasługa pani Antoniny Żabińskiej, którą nie bez powodu ocaleni nazywali aniołem zesłanym na ziemię. Tutaj tworzyła się rzeczywiście atmosfera takiego spokoju, takiego... Każdy czuł się tu dobrze, każdy czuł się bezpiecznie. Dom to tylko mury, ale ludzie, którzy tutaj w tym domu byli, oni byli wyjątkowi. Nie czynili różnic między tymi, którzy potrzebowali pomocy. Drzwi otwarte były dla każdego, kto tylko tej pomocy potrzebował.
1: Ilu osobom udało się pomóc?
2: Dokładnie nie możemy tej liczby niestety stwierdzić, ale mówimy w tej chwili o 300 osobach, które przeszły przez dom, którym udzielono tu pomocy. To nie zawsze ta pomoc polegała na tym, że te osoby zostawały tutaj na dłuższy czy krótszy czas. Czasami to było po prostu przeczekanie jakiegoś nieszczęśliwego, niebezpiecznego momentu, otrzymanie fałszywych dokumentów.
1: Tak rozmawiamy o tym, że osoby przychodziły, znajdowały tutaj schronienie, ale trzeba również podkreślić to, że osoby, które dawały to schronienie, bardzo dużo ryzykowały.
2: Ryzykowały życiem. Jak wiadomo, gdyby doszło do wpadki, do jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, gospodarze tego miejsca zapłaciliby życiem. Oni byli tego w pełni świadomi. Zresztą nie bez powodu we troje, bo jeszcze był z nimi syn, we troje przez całą okupację nosili przy sobie cyjanek, śmiertelną dawkę trucizny, którą mieli zażyć, gdyby wpadli, gdyby mieli być przesłuchiwani, torturowani, gdyby miało im coś zagrozić. Wiedzieli doskonale, czym ryzykują i mimo wszystko nigdy nie uważali się za bohaterów. Na pytanie po latach, czy czują się bohaterami, każde z nich odpowiadało, to żadne bohaterstwo, zwykła ludzka przyzwoitość nakazała tak czynić.
1: Znajdujemy się, tak jak wspomniałam wcześniej, w willi, w której bez

0: z wątpienia czuć tego ducha historii.
1: Czuć, bo dom jest prawdziwym domem. On nie zmienił się prawie w ogóle od czasu, kiedy został zbudowany. Jest cały czas przesiąknięty tą historią. Potrafi mówić, tylko trzeba umieć słuchać i trzeba wyczuć ten moment, kiedy zechce nam coś opowiedzieć.
0: To o czym w takim razie słuchają wszyscy ci, którzy decydują się odwiedzić i zwiedzić willę Żabińskich?
1: Oczywiście o wojennej historii warszawskiego zoo, ale nie tylko, bo postać dyrektora Jana Żabińskiego to postać ogromnego formatu, ogromna postać polskiej historii, zarówno w świecie naukowym, jak i historycznym, jak i w zoo i nie tylko, bo warto mówić o Janie Żabińskim nie tylko jako o bohaterze, którym był niewątpliwie, ale też o naukowcu, o artyście, o pisarzu, o kimś, kto zostawił naprawdę wielki odcisk w tej całej polskiej naszej historii.
0: Na co pani zwraca uwagę, kiedy pokazuje tą willę?
1: Staram się pokazywać wszystko to, co jest prawdziwe. Tutaj w każdym z pomieszczeń właściwie możemy odnaleźć coś, z czego dotykała ręka dyrektora Żabińskiego. Są jego prace, jego rysunki, jego listy, które pisał, kiedy znajdował się w niewoli. Są oczywiście rodzinne zdjęcia, są takie drobne pamiątki, jak chociażby popielniczka, której używał. Jest fortepian. No, fortepian to jest symbol tego domu. O fortepianie mówi się zawsze najwięcej. W piwnicy jest tunel. Tunel podoba się wszystkim. Takie tajemne przejście z domu do klatek dla zwierząt. No, tego nie sposób pominąć. Właściwie wszędzie można coś znaleźć, w każdym zakątku tego domu, w każdym zakamarku coś interesującego.
0: Dlaczego akurat fortepian był sercem?
1: Pani Antonina, która była pianistką znakomitą, która kochała muzykę, w czasie wojny z fortepianu uczyniła symbol, ponieważ poprzez grę na swoim ukochanym instrumencie ostrzegała ludzi ukrywających się tutaj przed niebezpieczeństwem. Ona wymyśliła bardzo prosty system. Konkretna melodia, którą grała, oznaczała niebezpieczeństwo i konieczność ucieczki. Inna melodia pozwalała wrócić do domu i czuć się już przynajmniej na jakiś czas bezpiecznym.
0: Kiedy schodzimy do piwnic, myślę, że to bardzo interesuje zwiedzających. Tam widzimy te ślady tego, jak ci ludzie się ukrywali, w jaki sposób.
1: Piwnica tylko tym się różni od tej z czasów wojny, że dzisiaj jest lepiej oświetlona i trochę jest wyższa w niej temperatura. Natomiast układ pomieszczeń jest dokładnie ten sam. Tu zimna podłoga, zwykłe ściany, to wszystko jest prawdziwe, jak najbardziej. Nie ma śladów po ludziach, jeżeli myślimy, że znajdziemy tutaj ich rzeczy. Nie. To jest bardzo surowe wnętrze, bardzo puste dzisiaj, bardzo prawdziwe, ponieważ niejednokrotnie spotkałam się z takim stwierdzeniem gości, że jak wschodzą do piwnicy, zaczynają mieć ciarki na plecach, bo ta piwnica jest prawdziwa i niczym nie upiększona. Jest dokładnie tą samą piwnicą. I czuć tam ten strach, ale też tą nadzieję i tę radość, że się jest w takim miejscu. I myślę, że zejście do piwnicy to jest ta wisienka na torcie w tym całym zwiedzaniu willi.
0: Wspomniała pani, że dyrektor miał artystyczną duszę. Jego żona zresztą też, ale za nami jest ściana pokryta rysunkami pewnych ludzi, ale tych ludzi nie znamy.
1: Ludzi nie znamy, aczkolwiek wiemy, kim byli, ponieważ to są portrety i karykatury towarzyszy broni, towarzyszy niewoli Jana Żabińskiego. Po upadku Powstania Warszawskiego dyrektor Żabiński znalazł się w obozie jenieckim. Był człowiekiem czynu, nie znosił stagnacji i szukał dla siebie sposobu na przetrwanie niewoli. Jak się miało okazać, niewola trwała blisko 12 miesięcy. Kolega z obozu wręczył mu w którymś momencie dwa ołówki, przywiezione jeszcze z Warszawy. Jan Żabiński zaczął rysować na znalezionych gdzieś fragmentach jakichś opakowań po papierosach, na drugich stronach niemieckich dokumentów, czasem na kawałkach serwetek czy kalek. Zaczął rysować portrety kolegów, potem swoje własne i swoje rodziny. Z tych nie był zadowolony, bo mówił, że z pamięci mu nie idzie najlepiej. To nieprawda, bo portrety żony oddają wiernie jej urodę. Natomiast uważał, że to, co robił wtedy, pomogło mu niewolę przetrwać. Kolegom zresztą te rysunki się niezmiernie podobały, zamawiali kolejne i kolejne, płacili walutą wówczas wyjątkowo cenną, bo papierosami. Natomiast większość tych rysunków trafiła do ich adresatów, ale tych kilkanaście sztuk, które dzisiaj są tutaj w willi, to dyrektor Żabiński przywiózł ze sobą, kiedy wracał z niewoli do domu. Potem z jakiegoś powodu te rysunki schował w teczce i po prostu je o nich zapomniał. Zleżały w biurku, w szufladzie przez 50 lat. Minęło 50 lat od śmierci Jana Żabińskiego i rysunki ujrzały światło dzienne. Wreszcie można je zobaczyć, wyeksponowane tutaj na ścianie. To wszystko są koledzy jego, którzy byli z nim w obozie. Nie jest wykluczone, że ktoś, kto zobaczy rysunki, pozna na nich swojego przodka, swojego dziadka, swojego pradziadka, swojego wuja, bo rysunki wiernie dość oddają osobowość tych osób. Nawet te karykaturalne. Zapraszamy między poniedziałkiem a piątkiem, zapraszamy w pierwszą i drugą niedzielę miesiąca i warto też śledzić stronę warszawskiego zoo, ponieważ w różne dni roku, wtedy kiedy przypada jakaś ważna rocznica, jak na przykład urodziny Jana Żabińskiego, wtedy odbywają się takie znienacka zorganizowane nocne zwiedzania. Dla pierwszych chętnych, pierwszych szczęśliwców, którzy zdążą się zapisać, wtedy wchodzimy tu w nocy, w takim niecodziennym otoczeniu, w ciemnym ogrodzie, w ogrodzie zoologicznym zwiedzamy ten dom. A wtedy dom wyjątkowo do nas przemawia, bo tutaj słychać różne odgłosy i niektórzy mówią, że w takim domu no, mogliby nawet zostać, aczkolwiek troszeczkę czują ten dreszcz.
2: Zmieniamy temat.
0: A teraz zaglądamy do Zarządu Oczyszczania Miasta. Tam kilka praktycznych wskazówek. Zofia Kłyk opowie o tym, co zrobić z odpadami po remoncie na terenie Warszawy.
3: Takie śmieci nie mogą być wyrzucone do czarnego pojemnika z oznakowaniem na odpady zmieszane. Przy dużym remoncie można zamówić kontener, przy mniejszym worek typu Big Bag. W obu przypadkach należy upewnić się, że firma, która dostarcza kontener lub worek, ma odpowiednie zezwolenie na wywóz odpadów poremontowych i utylizację. Bezpłatnie śmieci poremontowe można oddać do PSZOK-u, czyli do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Tam przyjmowane są np. opakowania po farbach i klejach, glazura, szkło, meble. W PSZOK-ach można zostawić także elektrośmieci, czyli pralkę czy lodówkę. W przypadku elektrośmieci można je również przekazać do punktu elektroeko lub zorganizować odbiór bezpośrednio z domu. Informacje na temat funkcjonowania PSZOK-ów oraz tego, co zrobić z elektrośmieciami, mieszkańcy znajdą na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Porzucone odpady poremontowe nie tylko obniżają estetykę miejskiej przestrzeni, ale także bezpieczeństwo, ponieważ kiedy są ustawione przy jezdniach, to ograniczają widoczność. Gdy z kolei zawierają na przykład resztki substancji chemicznych, mogą być zagrożeniem dla środowiska, a nawet mających z nimi styczność ludzi i zwierząt. Takie podrzuty to działania niezgodne z prawem, za które grozi mandat. Mieszkańcy również mogą interweniować, gdy widzą zanieczyszczenie. Wystarczy przekazać taką informację do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.
0: A o tych wszystkich radach i wskazówkach warto pamiętać, bo tak jak słyszeliście, można dostać mandat za nieprzestrzeganie przepisów, nieprzestrzeganie pewnych norm, które nas wszystkich obowiązują. Warto również przypomnieć, jakie mamy lokalizacje punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a takie lokalizacje na terenie Warszawy są 4. A są to punkty przy ulicy Płytowej na Białołęce, PSZOK przy ulicy Zawodzie w Wilanowie, a także punkty na ulicy Tatarskiej na Woli i na ulicy Kampinoskiej na Bielanach. Te punkty otwarte są od poniedziałku do piątku między godziną 11 a 19, a także w soboty od 9 do 17. Tutaj warto pamiętać, że te punkty czynne są w dni robocze i w soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyjątkiem 24 grudnia i soboty wielkanocnej. Te wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej Warszawa 19115. Tam również wszelkie informacje na temat tego, co PSZOK-i przyjmują, w jaki sposób możemy te przedmioty, których chcemy się pozbyć, zawieźć, w jaki sposób je dostarczyć. Dowiemy się również, jak funkcjonują mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co dokładnie przyjmują, w jakich lokalizacjach je znajdziemy i w jakich godzinach.
2: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
6: Dzisiaj od godziny 11 możecie spodziewać się utrudnień w centrum miasta. Planowane jest zgromadzenie. Jego uczestnicy przejdą z Placu Zamkowego Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem przez Plac Trzech Krzyży aż pod Sejm przy Wiejskiej. Wszystko może potrwać do 17.30. Możliwe są też zmiany tras autobusów kursujących przez centrum.
2: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
7: Nie ma spania o tej godzinie. Zamiast tego mam dla was dużo energetycznej muzy i dołożę też kubek Meloradia. To już za chwilę. Jest 6:30, podkręcamy tempo w czwartek rano. Waldek Darłek, dzień dobry, siemanko. Meloradio.

Podkręcamy tempo w Meloradio. Graceland i Your Box już za 20 minut. Siódma, a ja o tej porze mam coś, co poprawi wam humor w taki dzień, gdy od rana jakieś szarości za oknem panują. Kubek Meloradia w bardzo pobudzającym kolorze mam dla was. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. To już teraz taki prezent dla was przygotowany i dołożę jeszcze 3 szoty w Melo. Dzwońcie, Melo Merch czeka. Teraz trzeba dzwonić do Melo pod 321-321-777. Bądźcie naprawdę szybcy. Kubek Meloradia może być wasz. Czekam. 321-321-777.

0: Adelki i Włodarski, lubię cię jak lata. No my musimy wam grać takie numery i bardzo lubimy grać takie kawałki, od których robi się goręce, i żeby przypominać, że lato to jest już na wyciągnięcie ręki. Lato, a nie jesień. No nie? Marta, cześć, siemanko.
1: Tak, cześć. Słuchajcie, no pogoda brzydka, ale no nie traćmy energii. Jest lato coraz bliżej, trzeba planować, korzystać. Jesteśmy przynajmniej, a nie wiem jak wy, ale jesteśmy w fajnym regionie kraju. Działajmy.
0: Marta, to mi się podoba, co mówisz. Słuchaj, my wszyscy jesteśmy w najfajniejszym regionie świata, słuchaj. W tej fajnej Polsce, w której jak nie świeci słońce, to można włączyć melo i od razu jest goręcej. I plan mój na ciebie teraz, Marta, jest taki, że mam dla ciebie
2: 3 szoty w melo.
0: Obiecuję, że od razu zrobić się goręcej. Słuchaj, samochód sportowy czy rodzinny?
1: Sportowy, zdecydowanie sportowy.
0: A, pojechała. Dobra, uwaga. Wakacje w Hiszpanii czy w Japonii?
1: Japonia, koniecznie Japonia.
0: Chyba trafiłem na jakąś fankę. A pracować zdalnie czy w biurze?
1: Biurze, jednak kontakt z ludźmi.
0: Ja też uwielbiam, słuchaj. No i w tym kontakcie to opłacało ci się dzisiaj, bo kubek Meloradia już pakujemy i wysyłamy do ciebie. 3 szoty w

0: No pewnie, że was nie zostawimy tak samych w ten czwartek przy tej pogodzie. No jak zawsze możecie liczyć na energetyczną muzę. To był Alan Walker, a to jest Marcin.
1: No cześć. Piłka, no, bramka, gol i w ogóle dzisiaj wielkie emocje piłkarskim.
0: O tak.
2: A już o siódmej zagramy.
0: O tak, ile oś. Breaking Dishes, Mela. I w to mi grajcie. Tak energetycznie będzie w Melo na początek kolejnej godziny. Teraz już za 6 minut siódma, a w międzyczasie też o pogodzie.
2: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Nelo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Energia rośnie, napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI, nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
19: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Pogoda.
10: Z rana we Warszawie na niebie ma być sporo chmur, możliwe są przejaśnienia, ale przez cały dzień możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą około 18 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie. Tradycyjnie możecie sięgnąć więc po kawę lub herbatę. Jutro szykuje się podobna pogoda, a do końca tego tygodnia możemy spodziewać się przelotnego deszczu.
7: Już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
17: Związkowcy i górnicy niezadowoleni, to po przyjęciu przez rząd krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Za 4 lata ponad 50% energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii, a w 2040 roku ponad 60%, mówi Bogusław Ziętek z Sierpnia 80.
8: Ten plan jest nierealistyczny. OZE może być tylko uzupełnieniem.
17: Ziętek nazywa kłamstwem też zapowiedzi rządu o spadku cen za prąd za kilka lat, bo nie ma na to żadnych wyliczeń. Amerykański lekarz, który miał kontakt z ebolą, został wypisany ze szpitala w Pradze. U mężczyzny nie wystąpiły żadne objawy choroby, odleciał już do Stanów Zjednoczonych. A już tylko godziny dzielą nas od meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W nim współgospodarz turnieju Meksyk zmierzy się z reprezentacją RPA. Spotkanie rozpocznie się o 21:00.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Już teraz energetycznie zaczynamy kolejną godzinę z Melo. Dziś o poranku w czwartek. Cześć, hej, dzień dobry. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo, gdy inni gadają. My już gramy.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana dzisiaj w czwartek. Czwartek jest fajny, lubimy go najbardziej za to, że zaraz po nim wpada piątek. A ja mam takie pytanko. Jakie słowo najczęściej ostatnio wpada wam w ucho? Jest coś takiego, co słyszycie ostatnio? Albo może jakiego słowa ostatnio używacie bardzo często, żeby nie powiedzieć najczęściej? Daria.
1: O, ja uwielbiam używać słowa nie. No to tak pewnie nie. Bardzo dobrze znasz. I uwielbiam jeszcze szczerze. Szczerze? Mhm.
0: Dobra, z mojej strony to wiesz, co słyszysz najczęściej, nie?
1: No, ja wiem, ale tego nie wolno mówić na antenie. Nie powiemy, bo niecenzuralne.
0: Można. Jak nie? Na S?
1: No niecenzuralne ty same mówisz.
0: Słuchawki, mówię.
1: No dobra, no to też.
0: Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki. Nagrajcie się nam na meloradio.pl. Wystarczy wejść i tam wysłać nam głosówkę. Na dole jest taka zielona słuchawka. Jakiego słowa ostatnio używacie najczęściej? Albo jakie słyszycie? I od kogo? Często. Dajcie znać, czekamy na głosówki.

0: W Melo Radio podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, jakiego słowa ostatnio używacie bardzo często, żeby nie powiedzieć najczęściej, a może jakie słowo najczęściej obija wam się o uszy. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie ze swojego telefonu. Jak jeszcze nigdy nic nam nie wysyłaliście, to spróbujcie dzisiaj właśnie. Wystarczy zieloną słuchawkę na dole tam nacisnąć i już głosóweczka leci do nas. Tylko wiecie, takie słowa, żeby dało się je później puścić na antenie, nie? Czekamy, bo wtedy puścimy wam fajny Melo Merch. Czy słyszeliście ostatnio o fałszywych kominiarzach w Polsce, gdzie tam chodzą, sprawdzają, kasują, cash biorą i się okazuje, że to problem, nie?
1: No, no sam nawet no. Mówiłem, no.
0: No, to słuchajcie teraz ich historii. Okazało się ostatnio, że pewien Kanadyjczyk, który w ogóle nie miał żadnej odpowiedniej licencji pilota, przez prawie 17 lat latał jako kapitan samolotu w tamtejszych liniach lotniczych. Zatrzymali go dopiero 1 czerwca. No, usłyszał szereg zarzutów, w tym tego, że oszukiwał oraz że używał fałszywych dokumentów. Linie uspokajają, że nic się nie działo, pasażerowie byli bezpieczni, bo oni tam co pół roku sprawdzają umiejętności i facet zdawał wszystko elegancko.
1: No i patrz, nie spowodował żadnego wypadku.
0: No nie, no nic takiego się nie wydarzyło. No. To się nazywa mieć pasję. Chociaż z drugiej strony trochę odleciał, no. The Kongs w Melo Radio, już teraz Galaxy. Dla tych, którzy wiecie, czują, że dzisiaj świat nie ma dla nich żadnych granic i wszystko mogą. No to co, mierzcie wysoko.

0: Ale my beautiful. W Melo Radio tak podkręcamy tempo. Czwartek rano, już 27 minut po siódmej, a imprezowe Centrum Polski tego lata w samym środku wakacji będzie w Kołobrzegu. Od piątku 31 lipca do niedzieli 2 sierpnia przeżyjecie coś niesamowitego. Sunrise Festival, na którym podkręcać tempo będą m.in. Afrojack, Rehab, Axwell, James Hype oraz Sigala. Chcecie bawić się tam razem z Meloradiem? To super się składa, bo dziś do zdobycia w Melo bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie, a już jutro po 21 na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio. To tu znajdziecie najlepszą klubową muzę znaną ze scen Sunrise Festival.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.
4: Rano.

0: wybrali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Dokąd na wakacje?
5: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
4: Czyli Zdrojowa Hotels.
5: Zdrojowa Hotels?
4: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
5: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
4: Tylko na zdrojowahotels.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: Po reklamie.
0: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych.

0: 2002 w tym roku została wydana jego nowa wersja, a tę nową wersję podkręcił jeszcze David Guetta.
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.

0: pryska i lato. Lato to też jest fajne słowo, które jak się często powtarza, to od razu działa tak, że podnosi się temperatura. Pryska w Melo. Podkręcamy tempo dzisiaj w czwartek rano i pytamy, jakie słowo albo słowa słyszycie, albo jakich używacie ostatnio najczęściej.
1: Myślę, że słowo jutro najbardziej obija się uszy, bo dziś nikomu się nie chce.
0: Rozumiemy to.
2: Najczęściej używanym wyrazem, słowem przeze mnie zdecydowanie daj.
0: A, okej. Okay.
3: Podwyżka. Wszyscy o niej mówią, mało kto ją widzi.
0: Aha, o, dobra, dobra. I?
4: 6-7, 6-7, 6-7.
0: Też dobrze, a twoje propo?
5: Ja ostatnio chodzę po domu i naśladuję królika Baxa, a brzmi to mniej więcej tak.
6: Zaczekaj.
0: Daria, weź nie czekaj, no.
7: No piszę, wysyłamy.
0: Wysyłamy, tak. Dobra. A jak ktoś chce dorzucić głosówkę od siebie, to dajcie znać na meloradio.pl. Czekamy, nagrywajcie.

0: Fisher i Townsend, najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Mamy też 30 Melo Radia i to jeden z tych numerów, na które warto, żebyście zagłosowali. A o tym, o czym warto posłuchać już za chwilę w Newsach, Marcin.
1: Och, będzie o tym, co w końcu skończyło się w Barcelonie, a trwało ponad 140 lat.
2: A już o 8 zagramy
0: Andy Dust w Melo Radio. Prognozę pogody na czwartek też dla was mamy za 8-8.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
21: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 9,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
23: Dokąd na wakacje?
24: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
23: Czyli Zdrojowa Hotels.
24: Zdrojowa Hotels?
23: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
24: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
23: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
13: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
25: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
26: Wciąż możecie spodziewać się utrudnień na ulicy Wrzeciono. Trwa tam wymiana nawierzchni. Zamknięty jest odcinek od Przeagorze do Lindego po stronie Marymąckiej, a objazdy prowadzą ulicą Marymącką i drugim fragmentem Wrzeciona. Te utrudnienia obejmują też część ulicy Szegedyńskiej, gdzie wprowadzony jest ruch dwukierunkowy i mamy zakaz parkowania. Tak będzie. Do jutra.
25: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
13: Pogoda.
26: W Warszawie ponownie szykuje się pogoda w kratkę. Będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur i nadal możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 18 stopni, ale na to musimy poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na tych, którzy są wrażliwi na jego wahania. Jutro prognozowana jest podobna pogoda i tak do końca tego tygodnia wciąż możemy spodziewać się przelotnego deszczu.
27: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
28: Irańczycy poprosili, bym zakończył bombardowanie, tak mówi w mediach Donald Trump. Teheran zaś zaprzecza, by irańscy urzędnicy kontaktowali się z prezydentem USA. Polski rząd przyjął strategię cyfryzacji państwa do 2035 roku. Zakłada m.in. pełną cyfryzację kluczowych usług publicznych w ciągu 4 lat oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
29: Doprowadzenie do tego, żeby cała administracja była bez papieru, to nie znaczy, że nie będzie można przynieść do urzędu papieru.
28: W urzędach wszystkie dokumenty będą zdigitalizowane i wprowadzone do elektronicznego systemu zarządzania. Na ten moment Barcelona czekała ponad 140 lat. Bazylika Sagrada Familia stała się oficjalnie najwyższą świątynią świata. Papież poświęcił jej 172-metrową wieżę zakończoną krzyżem. W ceremonii wzięło udział 120 tysięcy osób.
30: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
27: Żebyście za długo nie czekali, to by już za chwilę będziemy mieli dla was zabawę gotowi na wszystko i fajny Melo Merch do zgarnięcia. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, jest już ósma, inni gadają, my już gramy.

0: Jax Jones w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 12 minut po 8. To ja wam teraz powiem, co powinniście robić. Jak chcecie zgarnąć fajny merch od Melo, są skiety i Melo Torba do wzięcia dla was, to już teraz powinniście dzwonić do nas pod 321-321-777. Zabawa gotowi na wszystko, startuje już za chwilę. 13 minut po 8 już mamy. Dzwońcie jak najszybciej pod numer studia, czekamy.
1: 321-321-777.
0: Bardzo, jak zawsze.
1: Tak, bardzo tak, czekamy.
0: Tak,
1: bardzo czekamy, no, mamy fajny merch, o którym więcej wie Waldek jak zwykle, bo ja nigdy nie pamiętam.
0: Mów dalej, bo powiedzą, że ci przerywam. 321-321-777. A wiecie, nie? Że dwie osoby mają szansę. Także jak jesteście teraz i chcecie, to czekamy. 321-321-777.

0: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
1: No to my też lecimy, nie ma co czekać, przeciągać i zwlekać z tematem, skoro zawodnicy są już gotowi do tego, żeby wystąpić. Jest z nami Sebastian. Cześć Seba.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Jak tam dzień się zaczął? Pada u ciebie?
2: No, niestety pada i nie chce przestać padać.
1: Słuchaj, kiedyś przestanie. Spokojnie, nie o pogodzie tak. Będzie. Na szczęście nie o to będziemy pytać. I jest Damian też. Cześć, Damian.
3: Siema, co z tego, że pada?
1: Nic z tego, przecież mówimy
3: tak,
1: właśnie.
3: Pada.
1: No, dokładnie. Damian, tym bardziej, że fajnie się leżakuje, jak tak pada, nie? Deszczyk, tak wiesz, robi fajne tło. No, a ty słyszałem, że masz w planach leżakowanie dzisiaj.
3: Skrężyć się można.
1: O.
3: Tak, no, tak, niestety.
1: No, zazdrościmy. No dobra, zobaczymy, komu będą zazdrościć dzisiaj najbardziej. Słuchajcie, za chwilę startujemy. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną mamy dla was melotorbę. Najważniejsza zasada tej zabawy: kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne?
2: Jasne, okej.
1: No to gramy.
0: Gotowi na wszystko.
1: Zaczynajmy. Pytanie numer jeden. Ile przegród nosowych ma człowiek? Jedną czy dwie?
3: Damian.
2: Dwie, chyba.
1: Damian był pierwszy, zgłosił się imieniem.
3: Dwie.
1: Damian, ile ma?
3: Dwie.
1: Dwie. Sebastian też krzyknął, że dwie. Słuchajcie, nie wiem, jak to policzyliście. Chyba jedną u Sebastiana, jedną u Damiana. Jedna, to poprawna odpowiedź, słuchajcie. Daria dobrze policzyła, ona wie. Na razie bez punktów, ale nieźle się zaczyna. Uwaga, pytanie numer dwa. Czy przeciąganie liny było kiedyś dyscypliną olimpijską? Tak czy nie?
2: Seba.
3: Damian.
1: Seba tym razem, słuchamy.
2: A, strzelam, że tak.
1: A, dobrze, trafiamy.
4: Bardzo dobrze. Przeciągnął linę na swoją stronę.
1: Sześć razy była olimpijską dyscypliną i ma większy staż niż, wyobraźcie sobie, triatlon albo taekwondo. Nieźle, nie? No dobra, to wielkie brawa, no, Sebastian, dla ciebie.
2: Jeden super, punkt. Dziękuję.
1: Melo torba, już pakujemy, już wysyłamy. Praktyczna, fajna, przyda się w tym sezonie. Na przykład będziesz mógł sobie coś, wiesz, tam fajnego napakować i zabrać ze sobą na wakacje, na plażę. Damian, ty się nie przejmuj, leżakuj sobie spokojnie. Dla ciebie mamy też merch, pakujemy i już wysyłamy. Takie prezenty lecą do was.
0: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.
1: A my lecimy z energetyczną muzą, bo tak gramy dla was dzisiaj w czwartek rano w Melo Radio. Jutro znów sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko. Teraz BB Rexha i Fightless.

0: Pop, pop, pop, sorry, pop it, topic back. Czy w Malo idealnie byś pasowała do tego numeru, ale słyszałem, że wybierasz się gdzieś, gdzie też będziesz idealnie pasować.
1: A wybieram się na Juvenalia pod Beskidzia.
0: I podobno będzie szansa wybrać się z tobą.
1: Oczywiście, że tak. U nas już na antenie na poranku za chwilę będziemy mieli dla was fajne info. Będziecie mogli również jechać na Juvenalia. No tylko musicie uważnie słuchać i się wszystkiego dowiecie.
0: Wszystkiego od razu nie mów, słuchajcie, będzie taka szansa już niedługo. Jeszcze dzisiaj będziecie mieli szansę zgarnąć takie zapro. Także bądźcie blisko Melo, a za chwilę dowiecie się na ten temat więcej. Ale wcześniej Kadzirak, Melo będzie też Bob Sinclair.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jedna tu Marula z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: 9,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
12: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Smolastej Trips w Meloradio i Duże Oczy. Tak podkręcamy tempo w czwartek rano. Za 17 minut będzie godzina 9. Słuchajcie, no powiększa się nasza ekipa na Tomorrowland. Wczoraj dołączyli Ola i Damian. Ola, dlaczego warto się zgłosić na meloradio.pl?
1: Można wygrać takie super nagrody, nawet nie spodziewając się tego i wysyłając przez przypadek w sumie zgłoszenie i jeszcze bawić się tak świetnie z taką ekipą.
0: Przypadek? No nie sądzę. Wyjątkowe, niesamowite przeżycia czekają na was. Chcecie, żebyśmy zabrali was do Boom w Belgii? To wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl i tam napiszcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i koniecznie dołączcie jakieś fajne filmy i foty, a wczorajszy finał tej zabawy możecie zobaczyć także na naszym Instagramie. To co? Czekamy na was na meloradio.pl i zabieramy was na Tomorrowland. To już tego lata.

0: Anima i Bad Angel i najlepszy drop nowych hitów w Melo. Mamy dla was, mamy też Marcina, a Marcin ma newsy.
1: A nasz prezydent dostał zaproszenie na fajne urodziny za oceanem.
0: Za chwilę szczegóły, za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Loco Loco, Gordo, Rainer, Zonneveld.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama. Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na Twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home, ulica Karolkowa 30.
1: One latają wszędzie!
2: I mogą usiąść nawet na tobie.
3: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
6: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
5: Cudownie!
6: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
7: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch, a jogurt Fantazja wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Po reklamie.

0: sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
1: Od 15 czerwca do połowy września Aleja Niepodległości przy Filtrowej będzie placem budowy. Tramwaje remontują torowisko, a Veolia przebuduje ważną komorę ciepłowniczą. Tramwaje między Nowowiejską a metrem Pole Mokotowskie pojadą objazdem przez Rakowiecką i Marszałkowską. Czekają Was też zwężenia i zmiany w ruchu. Zachowajcie ostrożność.
0: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl. Pogoda.
1: Dzisiaj w Warszawie ponownie będzie raczej pochmurno. Możemy spodziewać się przelotnego deszczu do końca dnia, choć od czasu do czasu na niebie ma także pojawić się słońce. Termometry maksymalnie pokażą około 18 stopni. Do tego wiatr mamy nieco silniejszy i ciśnienie w normie. Jutro przewidywana jest podobna pogoda. W niedzielę ma się zrobić nieco cieplej, ale wciąż możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Suchą ma się za to zrobić od poniedziałku.
2: To już prawie dziewiąta. Teraz newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Karol Nawrocki pojedzie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. Dostał zaproszenie. Niedzielna wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Rząd szykuje bat na kierowców taksówek z zagranicy. Ci spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z Polski, ale też ze swojego kraju pochodzenia. Pisze o tym Rzeczpospolita. 12 drużyn przemierzało Warszawę i grało w pierwszą pomoc. To w ramach 11 finału konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. W sumie do zaliczania było 12 zadań, mówi szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak.
4: Były w parlamencie, były w łazienkach, były w takich miejscach nieoczywistych, w których miały wykonać różne zadania. Pozycja boczna ustalona, resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
3: Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 z Chodzieży w Wielkopolsce.
2: Mamy w Meloradiu coś, co też Wam pomoże. Dużo energetycznej muzy, to świetnie działa od samego rana. Tak podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, hej, siemano. To już dziewiąta. O tej porze też możecie poczuć się jak na Sunrise Festival. Jedna z gwiazd tego wydarzenia. Już teraz w Melo. The Rider Zonneveld, a bilety na Sunrise Festival. Meloradio dla Was. Jeszcze dzisiaj.

0: Coming around again, Armin Van Buren w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, to już 12 minut po 9. To teraz mocno imprezowo się zrobi, bo ty się wybierasz i inni też będą mogli.
1: Wybieram się na Juvenalia Podbeskidzia, które już będą w piątek i w sobotę. Będzie tam wielu artystów. Słuchaj, Waldek, będzie Żabson, Wacto, ja, Oliwka, Brazil. No naprawdę, line-up jest świetny. No i ja tam jadę razem z Monią. Będziemy wam wszystko na bieżąco relacjonowały, ale ktoś z naszych słuchaczy też może jechać.
0: No, to powiedz coś więcej.
1: Musicie nam nagrać głosówkę, wchodzicie na meloradio.pl i tam macie taką ikonkę, wyślij głosówkę, wysyłacie nam głosówkę, musicie powiedzieć, dlaczego to akurat ty powinnaś jechać na Juvenalia Podbeskidzia. Mają być najlepsze, najbardziej crazy, bo to właśnie taka głosówka zgarnie bilecik.
0: No to koniecznie, jak najszybciej wbijajcie na meloradio.pl, nagrajcie głosówkę jeszcze w tej godzinie. Do kogoś polecą bilety na tą imprezę na Juvenalia. Będziecie tam razem z Darią się bawić. Wiecie, wyczyn mocny. Czekamy na głosówki już teraz.

0: Mala Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio. Podkręcamy tempo w czwartek rano, 19 minut po 9. To dzisiaj. Dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
1: No.
0: Oryginalnie bardzo, bo w trzech państwach, w Stanach, Meksyku i Kanadzie. Wyjątkowa, ale... słuchajcie, to jest tak też nowa oficjalna piłka. No.
1: Blisko te państwa przynajmniej.
0: Do siebie tak, do nich trochę daleko. Tą piłką, którą będą rozgrywane mecze, słuchajcie, to warto się zainteresować, bo jest zbudowana tylko z czterech kawałków, tak jeszcze nigdy nie było. Mhm. A najciekawsze jest to, że jest naszpikowana elektroniką, ma wbudowane czujniki, które dokładnie mierzą przyspieszenie, rotację, pozycję w przestrzeni na boisku oraz siłę uderzenia piłki. To wszystko po to, żeby sędziowie, oglądając później to wszystko, no mieli łatwiej i było im zdecydowanie prościej osądzać, wpadł gol czy nie. Ale wiecie co? To nudy będą. Przecież oni będą wiedzieć, czy będzie gol, czy nie, to zanim jeszcze piłka do bramki doleci.
1: No i nie będzie można krzyknąć sędzia kalosz.

0: Pauza i magnetyk. W Melo Radio tak podkręcamy tempo. Juvenalia szybko się zbliżają. Na tej imprezie będzie Daria. Wy też możecie się tam pojawić, bo mamy bilety w Melo podwójne dla was. Można nagrać tam głosówkę, jak jeszcze nigdy tego nie robiliście. Nigdy, nigdy. To właśnie dzisiaj możecie. Pierwszy raz to może się opłacać. Angelika na przykład. Jeszcze nigdy, a dzisiaj pierwszy raz.
1: Ostatnio byłam na koncercie ekipy z córką, więc dlatego ja z moją przyjaciółką chcemy też pojechać i pobawić się i poszaleć.
0: No i to jest bardzo dobry powód i takiego dobrego Melo wam życzymy. Tak będzie na pewno. Jeszcze jest bilet. Są takie zapro, więc jeśli chcecie, to czekamy na wasze głosówki. Nagrajcie, dlaczego to właśnie wy powinniście się tam pojawić. Czekamy.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukamy miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
3: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
2: Cudownie!
3: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica SPA.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz piorowy 2 w 1 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Jakie klapki i torebki na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
14: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

Felix and the Rain in Ibiza. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a najgorętsza impreza tych wakacji będzie już niedługo i blisko, nad polskim morzem, koło brzegu, w super klimacie Sunrise Festival. Świetni ludzie, super muza, no i mega sety, przy których będziecie się bawić razem z Melo. Zagrają dla was Sigala, Axwell, Rehab, Scooter i Paul Van Dyk i wielu innych, bo line-up jest długi i bogaty. Was też nie może zabraknąć już dzisiaj do zgarnięcia w Melo bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie i wygrywajcie!

0: Moonlight w Melo Radio. To najlepszy drop nowych hitów w Melo. Jak już wiecie, Daria jutro będzie szaleć na Juwenaliach. Wy też mieliście okazję zgarnąć za pro. No i proszę bardzo, z takich okazji to wiadomo, że się korzysta. Tym bardziej, jak można spowodować, że sąsiadka będzie zadowolona.
1: Chciałbym wybrać się na te Juwenalia i zaprosić moją sąsiadkę Anetkę, która uwielbia właśnie Żabsona, zwłaszcza księżniczki. Po prostu budzę się z Żabsonem i zasypiam z Żabsonem.
0: Grzesiek, ty to masz podejście do sąsiadek. No, to poleciały bilety, a wleciał Adi. Siema.
2: Siemano, ale cieszę się, że w końcu sąsiad może prześpi się z kimś innym niż sąsiadem. Proszę, z Żabsonem. Dobra, wiecie, o co mi chodzi. Wstałem dopiero.
3: A już o 10:00 zagramy.
2: Gibbs, Dobhouse for Money i Win w Melo Radio.
3: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą.
0: Będzie gorąco.
2: No to na pewno. Ja tam trzymam kciuki za chłopa. Stary, jestem z tobą!
3: Nie ma znaczenia, póki gaz mam pod...
2: A ta nutka punktualnie o 10:00. Bardzo fajna, szczególnie dla fanów motoryzacji. I obiecuję, że się zaraz rozbudzę.

0: Energia rośnie. Napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
6: Po reklamie. Trafik.
7: Przypominamy, że w weekendy krakowskie przedmieście znów zamienia się w deptak. Odcinek od Miodowej do Świętokrzyskiej jest dostępny wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Autobusy kursują objazdami. Tak będzie w każdy weekend aż do końca lipca, dlatego wybierając się do centrum, warto uwzględnić zmiany w organizacji ruchu.

0: 18 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle mają pokazać termometry w Warszawie. Dzisiaj możemy spodziewać się ponownie sporego zachmurzenia i wciąż też przelotnych opadów deszczu. Od czasu do czasu na niebie mają też pojawić się przejaśnienia. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro prognozowana jest podobna aura i tak ma w zasadzie wyglądać pogoda do końca tego tygodnia, choć w niedzielę zrobi się wyraźnie cieplej.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Rozpoczął się sezon rowerowy. Choć jednoślady oferują atrakcyjną formę wypoczynku, należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. O rozwagę apeluje aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
2: Każdy uczestnik ruchu, kierowca, rowerzysta, pieszy czy użytkownik hulajnogi ma wpływ na to, czy na drodze będzie bezpiecznie. Apelujemy o ostrożność, rozsądek i stosowanie się do przepisów.
0: Warto pamiętać, że od 3 czerwca kask stał się obowiązkowy dla wszystkich rowerzystów do 16 roku życia. Tymczasem rowerzyści mogą już korzystać z nowej trasy wzdłuż Alei Solidarności i ulicy Leszno na Woli. Powstał tam ponadkilometrowy odcinek drogi rowerowej, który połączył Bemowo ze Śródmieściem. Przebudowano także skrzyżowanie z ulicą Żelazną. Przenosimy się na Wolę. Policjanci zatrzymali tam mężczyznę, który groził swoim sąsiadom. 29-latek miał wtargnąć do jednego z mieszkań i uszkodzić drzwi innego lokalu. Naruszył też nietykalność cielesną i groził 3 osobom. Łącznie usłyszał 6 zarzutów i aresztowano go na 3 miesiące. A za godzinę powiem więcej o samolocie, który krótko po starcie musiał wracać na okęcie.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Iran wystrzelił drony i pociski w kierunku baz wojskowych w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. To tam stacjonują amerykańskie myśliwce. Ostrzał nastąpił w odpowiedzi na najnowszy atak USA na Iran. Najwyższy, 3 stopień ostrzeżeń przed burzami, silnymi ulewami i gwałtownym wiatrem. Tak jest na Podkarpaciu i w Małopolsce. Mieszkańcy tych regionów dostali SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najgorzej jest w okolicach Zakopanego, Jasła czy Gorlic. Lasy toną w śmieciach. W Zielonej Górze leśnicy co roku zbierają odpady, których utylizacja kosztuje 2 miliony złotych, mówi Tomasz Kasperowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
5: Zużyte opony, części samochodowe, zdarzają się także elektrośmieci, tak jak telewizory, lodówki.
4: Zeszłoroczne śmieci wypełniłyby ponad 50 wagonów pociągów towarowych.

Siemanko, punktualnie 10 na zegarach, Adi po tej stronie. Nie wiem, jak to się stało, że ten tydzień tak szybko zleciał, ale dzisiaj mamy czwartek, jutro piąteczek, więc to są dobre newsy. Zapraszam do 14. Gips.

0: Military Talks to You w Melo Radio. 15 minut po 10. Podkręcamy tempo i teraz najwyższy czas na to, żeby trochę rozbudzić waszą kreatywność. Bo wiem, że nic wam się nie chce. W pracy? Nie. Pogoda? Nie. Generalnie jakoś tak o. Dlatego moja propozycja jest taka. Poróbmy coś szalonego i odpowiedzcie na WhatsAppie Meloradia na moje pytanie, co można powiedzieć na randce i w urzędzie. Czekam na wasze absurdalne, genialne wręcz propozycje. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze, no to jak zawsze, coś z Melomerchu specjalnie dla was.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio. 28 minut po 10. Co można powiedzieć na randce i w urzędzie? Słuchacze Meloradia się pobudzili i mamy odpowiedzi. Mateusz?
1: No to siemanko, ja jestem Mateusz. No i moja odpowiedź brzmi, co można powiedzieć na randce i w urzędzie? Ile płacę?
0: No to podstawowe pytanie, wiadomo. Łukasz?
2: Na randce i w urzędzie można powiedzieć na przykład, panu nie stał. To znaczy, pan tu nie stał. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz z Łodzi, a pogoda jest przewspaniała. Elo.
0: Pogoda jest rewelacyjna, ale faktycznie takie przejęzyczenie też może mieć miejsce, no to się może wydarzyć. Przy okazji czekam na kolejne głosówki na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży strąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Dialog, Bibi Rexa, Deep in Your Love w Melo Radio. 18 minut do godziny 11, tak podkręcamy tempo i to w bardzo mocnym wakacyjnym rytmie i te wakacje będą na pewno niezapomniane. Chociażby dlatego, że ruszamy na Tomorrowland, a wy razem z nami, czyli śmigacie z Meloradium na potężną imprezę, o której będziecie mówić bez przerwy. Tomorrowland, jeżeli tylko macie ochotę się wybrać do Belgii, nie ma problemu. Wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, to ważne, no bo będziemy też czekać na waszą wspólną fotkę albo jakiś filmik, jak się dobrze razem bawicie. A dojazd na miejsce macie gratis i zrobimy wam potężną Melo integrację.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej. Tak podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można powiedzieć na randce i w urzędzie. Marcin, jesteś gotowy?
1: No.
0: Grzechu, jedziesz.
2: Tutaj pani coś jeszcze zalega.
0: Dobra.
1: Paulida?
3: Można prosić o numerek?
0: No, to można, dobra, zdecydowanie, dobra. Jak najbardziej. A co w newsach masz fajnego?
4: A w newsach mam między innymi o sytuacji w Belfaście, która jest gorąca.
0: No, okej, sprawdzimy to.
5: A już o 11:00 zagramy.
0: Die, I'll be good boys, hide away w Melo Radio. Where do the good boys go to? Podkręcamy tempo, ten numer punktualnie o 11:00. A co można powiedzieć w urzędzie i na randce? Dajcie znać głosówkami na meloradio.pl. Szukajcie WhatsAppa.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home, ulica Karolkowa 30.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM. Pogoda.
8: Sporo chmur na niebie, możliwe przelotne opady deszczu, ale od czasu do czasu też przejaśnienia. Tak do końca dnia, zdaniem synoptyków, będzie wyglądała pogoda we Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą 18 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr ma być nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie. Jutro ma być podobnie. I tak do końca tego tygodnia możemy spodziewać się deszczu, ale w niedzielę ma się zrobić wyraźnie cieplej.
0: Są newsy Meloradia Warszawa.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Od początku roku na akwenach na terenie Warszawy i Mazowsza utonęło już 7 osób. Dlatego każdego roku samorząd województwa wspólnie z policją oznacza niebezpieczne miejsca i tworzy listę czarnych punktów wodnych. Na Mazowszu jest ich 114, a w Warszawie 23, mówi Marcin Zawadzki z policji.
9: Każde miejsce może być niebezpieczne. To, że w danym miejscu jest czarny punkt wodny, oznacza, że w tym miejscu wydarzyło się coś złego i należy na to miejsce szczególnie zwracać uwagę.
8: Ofiarami są najczęściej dorośli mężczyźni, a największe zagrożenie występuje w rzekach. Teraz zaglądamy na Okęcie. Ostatnio samolot lecący z Warszawy do Czarnogóry musiał zawrócić na lotnisko Chopina krótko po starcie. Powodem była usterka podgrzewania szyby w kokpicie. Zdecydowano o podstawieniu innej maszyny, aby kontynuować rejs. Jeszcze jedna informacja. Przed Pałacem Kultury i Nauki odbędzie się nowy festiwal, a chodzi o Centralny Plac Muzyki. Zaplanowano go między 19 czerwca a 7 lipca. W programie znalazły się koncerty symfoniczne, opera, musicale i muzyka filmowa. Za godzinę powiem za to więcej o nowościach w Stołecznym Zoo.
10: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
11: Nie złota alga, tylko niski poziom tlenu. To była przyczyna śnięcia ryb w Odrze na przełomie maja i czerwca. Z rzeki wyłowiono 200 kg ryb. Setki zatrzymanych osób, podpalone domy i samochody, ranni policjanci. To bilans trwających od poniedziałku antyimigranckich zamieszek w Belfaście. Wybuchły po ataku nożownika uchodźcy z Sudanu na pracownika ochrony zdrowia. Mężczyzna stracił lewe oko. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer nazwał incydent odrażającym, ale też zaapelował o spokój, bo reakcja służb jest i będzie stanowcza. Chcę powiedzieć jasno, akty przemocy i podpalania są całkowicie nieuzasadnione. Polski konsulat w Belfaście zaapelował do Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności. I jeszcze sprawdzamy, ile dziś zapłacimy w Polsce na stacjach paliw. Cena maksymalna litra benzyny 95 to 5,92, a diesla 6,43.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: This is it. Mamy 11. Siemanko, ja jestem Adi i jest czwartek, co oznacza, że jutro jest piątek i to dobre wiadomości. Daya, I'll be good boys, hide away. Zapraszam do 14. No to co, jedziemy. Siemanko.

0: Modelki, włodarski, lubię cię jak lato. Przypominam o drugim śniadaniu, 13 minut po 11. Nie głodujcie. No i odpowiadajcie na super, ultra, mega, hiper ważne pytanie, co można powiedzieć w urzędzie i na randce. Kuba!
1: Siema, z tej strony Kuba. Ja bym zapytał, czy tego będę czekał w kolejce.
0: Proszę stanąć i zaczekać cierpliwie, proszę pana. Tak panu powiem. Łukasz!
2: Może w tych czasach niepotrzebnie się pan fatygował. Teraz załatwia się to online.
0: No proszę pana, pytanie, czy pani z urzędu da swajpa w prawo?
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: James Hype, na którego jest potężny hype, bo będzie na Sunrise Festival. No i wy też, słuchajcie, końcówka lipca, widzimy się w Kołobrzegu na Podczelu i tam będzie przegenialna, mocarna impreza. I co jest jeszcze super, wy też tam będziecie, James Hype też tam będzie na Red Stage. Jeżeli chcecie się tam pojawić, luzik, nie ma tematu, tylko słuchajcie uważnie Meloradia po 18, bo wtedy w Idę w Melo jest szansa na to, żebyście zgarnęli wloty na tę imprezę. A co by nie mówić, tam to dopiero będzie Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 90.6.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Wieczorami.
15: Idę w Melo.
16: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
15: Autopromocja.

Gives up o Jonathan i Drive. Szczerze nie wyobrażam sobie treningu na siłowni bez muzyki od Gipsa. Po prostu idealnie to działa. No szczególnie kiedy robię klatę. Dodaje ta muza mocarnej siły, piękności. Ale a propos ćwiczeń, to myślę, że jest jedno miejsce, gdzie zrobimy wszyscy bardzo, ale to bardzo mocne cardio i mam to na myśli Tomorrowland, bo jedziecie tam z Meloradiem do Belgii. Słuchajcie, jeżeli chcecie nam towarzyszyć w tej wyjątkowej, epickiej przygodzie muzycznej, no to wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie, albo filmik, wideo. No i potem poczekajcie chwilę, bo na pewno do was oddzwonimy. I to co ważne, dojazd macie tam za friko i zrobimy wtedy bardzo mocną integrację. To będzie taki before przed dobrym melo. Coś mi spadło. Chyba nieważne. Ale o bilety walczycie.

0: Fisher, Townsend i Favor of Meloradio, 10 minut do 12. Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć, pożyczyłeś coś kiedyś od kogoś?
0: Tak.
1: A oddałeś?
0: Tak.
1: To dobrze.
0: Mikołaj, pożyczyłem od ciebie trymer i ci oddałem, nie? Oddałem ci trymer.
2: Pamiętam.
0: Nie no, ej.
2: Wyskakuj z trymera.
3: A już o 12 zagramy.
0: Więcej o nic nie zapytam. Kaigo i Save My Love w Meloradio. Danuta punktualnie o 12. Stary, oddałem ci trymer, bo pamiętam. Było tak na 100%.
4: Dobra, mam dwa w domu, więc chyba tak było.
0: Skąd masz?

0: Reklama. Energia rośnie. Napięcie też. Bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
1: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
2: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
2: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
5: Lenovo, Lenovo.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: O reklamie.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Pogoda.
1: Do końca dnia w Warszawie możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Będzie spore zachmurzenie, chociaż od czasu do czasu na niebie ma także pojawić się słońce. Termometry maksymalnie pokażą 18 stopni. Wiatr mamy nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie, co powinno na nas w miarę pozytywnie wpływać. Jutro przewidywana jest podobna aura i tak ma wyglądać pogoda do końca tego tygodnia. Cieplej zacznie robić się w niedzielę.
0: To są newsy Meloradia Warszawa.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Rozpoczął się sezon rowerowy. Oprócz odpowiedniego przygotowania i znajomości przepisów, na bezpieczeństwo użytkowników tych jednośladów duży wpływ ma dobór sprzętu, mówi Błażej Marysz z Warszawskiego Klubu Kolarskiego.
2: Błędem popełnianym przez użytkowników jest zły dobór roweru, czyli za duży rower bądź za mały rower. Zawsze na takim rowerze się jeździ trochę mniej bezpiecznie. Trzeba zwrócić uwagę na to, jak wysoko ma się wysunięte siodełko, jak daleko jest kierownica od tułowia.
1: Warto pamiętać także o kasku, który stał się obowiązkowy dla osób do 16 roku życia. Przenosimy się na Pragę Północ. Tam dwóch mężczyzn zostało przyłapanych przez kamery monitoringu na kradzieży kwiatów z miejskiej rabaty. Do zdarzenia doszło przy ulicy Łochowskiej. Straty oszacowano na 420 zł, a sprawa trafiła na policję. Zaglądamy jeszcze do stołecznego zoo, a tam powstał nowy pawilon dla 37 pingwinów. Zwierzęta po raz pierwszy wyszły już na nowy wybieg z basenem i strefami lęgowymi. Inwestycja kosztowała blisko 15 milionów złotych.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Tylko do maja ponad 20% więcej osób niż rok temu zachorowało na boreliozę. Ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Powodem jest szybkie ocieplanie klimatu, mówi szefowa Kliniki Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, profesor Joanna Krzowska-Firych.
5: My tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej.
4: Najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepionka. Coraz mniej Polaków z kolei uważa, że długi należy oddawać. Obecnie konieczność spłaty zobowiązań widzi 88%, w ubiegłym roku było to 91% badanych. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Nieregularny sen jest niebezpieczny już w przedszkolu. Jeśli dzieci w tym wieku nieregularnie śpią, mają gorsze zdolności językowe i pamięć, tak twierdzą naukowcy.
3: No siemanko, jest 12 na zegarach, ja jestem Adi i serdecznie zapraszam na podkręcanie tempa. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love to na początek, a za chwilę pogadamy o fajnej imprezie.

Topic, Becky G i Sorry Papi w Melo Radio, 17 minut do 11. Słuchajcie, a my szykujemy się do Melo Lata, między innymi święta Solan, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że największej imprezy plenerowej w Nowej Soli, która odbędzie się między 12 a 14 czerwca. I słuchajcie, to jest seria koncertów, na których spotkacie artystów, których bardzo lubicie, jeśli chodzi o Melo Radio, no bo będą modelki, Kubańczyk, Blacha 2115, czy też między innymi Reto. Z kolei na Juwenaliach pod Beskidzia w Bielsku Białej pojawią się Żabson, pojawią się Zalewski, Louis Villain, także no szykuje się dobre spotkanie, bo też między innymi Kizo, Avi, Oliwka Brazil, no jest naprawdę mocno. Melo też będzie na Paradzie Równości w Warszawie, także szykujcie się na naprawdę przepiękne, potężne Melo spotkania. Melo Lato, nie wiem jak wy, ja jestem turbo za. Sandra Link, Play My Drum, to już teraz.

Singler Kaiza i I Can't Wait. Tak, podkręcamy tempo. Ja też nie mogę się doczekać, aż w końcu dacie nam znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland z Meloradiem. Wbijajcie na naszą stronę, nie czekajcie, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam dajecie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Do tego fajna imprezowa fotka, gdzie jesteście razem, albo filmik, i w zasadzie to tyle. Trzymam za was mocno kciuki. A w tej godzinie jeszcze Robin Schulz i One with the Wolves.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend, znajomy grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Znowu lecicie?
13: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: 3,17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
22: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl. To się opłaca.
25: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
26: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise on Earth.

0: A ja cały czas sprawdzam wasze pomysły, co można powiedzieć w urzędzie i na randce. Macie swoje propozycje.
1: Ups, system nie działa, okienko nieczynne.
0: No dobra, to jest edgy, okej. Co mamy dalej?
2: Mam nadzieję, że uda się to załatwić bez zbędnych formalności.
0: No trudno się z tym nie zgodzić, dobra. Czekam na kolejne pomysły na loradio.pl, tam znajdziecie naszego WhatsAppa. Hej!

0: You Got Me Moving to the Sound w Melo Radio, czyli potężny muzyczny viral w ostatnim czasie. I ten muzyczny viral będzie też na pewno w Kołobrzegu już 31 lipca na Sunrise Festival, na który też jedziecie razem z nami. Potężne wrażenia, genialna atmosfera, no i to co by nie mówić, to pełno scen, które należy odwiedzić. Jugel też tam będzie i wy też możecie. Słuchajcie właśnie Meloradia po 18, no bo wtedy szansa na to, żeby zgarnąć bilety. Ale nie jedyna, bo podczas Sunrise On Air w piątek po 21 też będzie ku temu okazja.
1: A już od 13 zagramy
0: Samfeld i Hey Sun w Meloradiu. No i z tą niezwykłą energią, która twórczo, śmiało mogę powiedzieć, że nawiązuje do Vibe'a Avicii'ego, słyszymy się punktualnie o 13.

0: Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na Twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home, ulica Karolkowa 30.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jedna tu Morula z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: O tym, co ważne, dowiecie się z newsów Meloradia. Ula Harciarek, minuta do 13.
2: Jutro kierowcy więcej zapłacą za benzynę 95, 5,98, mniej za 98, 6,55 i za diesla 6,37. W Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. Nowoczesny sprzęt kupi WOŚP, mówi Jurek Owsiak.
3: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
2: Ma zacząć działać za 15 miesięcy. No jeszcze Iran, który zagroził przerwaniem meczów na mundialu, jeśli na stadionach pojawią się transparenty wymierzone w reprezentację tego kraju. A Iran rywalizację rozpocznie w poniedziałek meczem z Nową Zelandią w Los Angeles.
1: 13 punktualnie. Siemanko, ja jestem Adi, no i jedziemy dalej. Samfeld, Vice, Alu Black i Hey Sun. W tym mega fajnym vibe startujemy, no i podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście. Do 14.

0: Tymek, Anioły i Demony w Melo Radio. 12 minut po 13, tak podkręcamy tempo.
1: Leci hit, co dosyć mego pukają, reszta nie może przespać nocy.
0: Sorry, bardzo chciałem do końca posłuchać. Skiety Melo Radia, właśnie będzie szansa na to, żebyście mogli je zgarnąć, jeżeli tylko macie ochotę podjąć wyzwanie. No to dzwońcie 321 321 777. A tymczasem i Benny Hollow.

0: Ibn i Hollow w Meloradio, tak podkręcamy tempo.
1: Podejmij wyzwanie.
0: Uwielbiamy trochę szaleństwa razem ze mną. Robert, siemka.
2: Siemanko.
0: Słuchaj, stary, cieszę się, że cię słyszę, bo nie jesteśmy sami. Jest z nami Iga Dudziuk, siema.
3: Cześć, Robert.
2: Cześć, Iga.
3: Humor gituwa?
2: Gituwa.
0: Bardzo mi się podoba. Dobrze, słuchajcie, skoro mamy pozytywną atmosferę, to Robert, podjąłeś wyzwanie, co oznacza, że jeżeli się uda zrealizować to wyzwanie, zgarniasz skiety Meloradia. Jeżeli nie, no to coś innego z Melomerchu. I teraz moje pytanie brzmi, czy chciałbyś poznać swoje wyzwanie właśnie?
2: Oczywiście, urodziłem się dla wyzwań.
0: No i stary, dobrze, w takim razie, skoro jest z nami Iga, to musisz zarzucić jakimiś tekstami, żeby Igę poderwać i musisz się naprawdę postarać. Iga to jest naprawdę fantastyczna osoba.
3: Ale podpowiem ci, lubię pieniądze.
0: O, no to stary, dawaj, zaskocz nas czymś.
2: Kurde. Będzie... Tak, zaskoczony.
0: Stary, nie przejmuj się, ja będę twoim wingmanem. Dawaj, musisz coś powiedzieć, nie wiem, cokolwiek, na razie spróbuj.
2: Onieśmieliła mnie wyglądem, więc odebrała mnie.
3: Ale w radiu nie widać.
0: Ale to jest pierwszy sposób na podryw. Dobra, stary, idziemy w tę stronę. Świetnie, Robert, dawaj.
2: Ale
0: coś jeszcze.
2: Ale po samym głosie nawet jestem.
3: A Robert.
0: Słuchaj, coś jeszcze dodaj do tej pikanterii trochę.
2: Zabrałbym cię moim Fiatem gdzieś w nocy oglądać zachód słońca.
0: Iga, mamy to?
3: Nie no, Robert, jestem cała twoja.
0: Robert! Skiety Meloradia są twoje, gratuluję ci serdecznie. Czy jesteś trochę teraz zestresowany przez nas? Powiedz szczerze.
2: Trochę tak.
0: Ale fajnie było, nie?
2: Fajnie było i ten fiacik to konkretny fiacik sportowy, także...
3: Duży? Tak?
2: Myślę, że to...
0: Nie, czerwony.

0: Jeszcze pyszne 126 uderzeń na minutę. To Alok, Khalid i Dive Into Me. Tak, podkręcamy tempo, 28 minut po 13, a w tej godzinie jeszcze no, będzie coś po polsku i to z nawiązaniem do przepięknej klasyki, no to przyboju Pana Krawczyka, na pewno pamiętacie. Ostatni raz zatańczysz ze mną w wersji Tripsa i Kubańczyka. To wszystko do 14.
1: Meloradio Warszawa na 94 FM. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Twój sąsiad już ma, teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: No ładnie, Olek, ładnie.
1: Ja lubię śpiewać. Albo być też.
0: Co kto lubi? Czy możesz śpiewać, możesz być, możesz wszystko? Wiesz gdzie?
1: Wiem gdzie, na przykład w studiu radiowym, w którym nie wiem, co robię o tej godzinie, ale jak już jestem, to powiem.
0: No to, stary, jest jeszcze inne miejsce, jest jeszcze Tomorrowland,
1: no
0: Belgii, stary.
1: Bum, bum, bum, bum.
0: Dokładnie, nasi słuchacze mogą tam się wybrać, jeżeli też chcecie, to wbijajcie na meloradio.pl. A dlaczego warto wziąć udział, Ola?
2: Można wygrać takie super nagrody, nawet nie spodziewając się tego i wysyłając przez przypadek w sumie zgłoszenie i jeszcze bawić się tak świetnie z taką ekipą.
1: Mam pytanie, czy myślisz, że Ola jak wygrała, to krzyknęła ole ola?
0: Mam nadzieję. A wy też możecie krzyknąć i zgarnąć możliwość przeżycia czegoś niesamowitego. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje.
3: Zgłaszajcie
0: tam.
3: Się.
0: Właśnie, tam się zgłaszacie.
3: Zgłaszajcie się.
0: Jeszcze raz.
3: Zgłaszajcie się.

0: To mój drugi ulubiony duet. Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls of Melo Radio. 8 minut.
1: Pierwszy.
0: No to jest świetne pytanie.
2: Znaczy, jeżeli...
0: No i ze spoilerowałaś.
1: Jak ładnie.
0: Iga Dudziuk, Mikołaj Kujowiński.
2: Zdobyłeś nasze serca właśnie.
0: Właśnie próbowałem trochę.
2: Dorwałem
0: was?
2: Tak.
1: Tak, dzięki Adrian, tu masz dwie dychy, jak się omawialiśmy.
0: Dzięki, będzie na kepsa, spoko, super. Dobrze, wszystkiego dobrego wam życzę, dzięki, pa pa.
2: Bajo.
3: A już o 14 zagramy
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: Piątka za mało, piękny kawalerze.
1: O, patrz, już inflacja wystrzeliła.
2: Rozliczacie.
0: Dobra, uciekam, bawcie się dobrze, hejka.
2: Buzi.

0: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.
15: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
16: Zbliża się 14, czas na newsy Meloradio.
17: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
18: Zamek Mosz na Opolszczyźnie zerwał umowę z organizatorem festiwalu Techno. O szczegółach Szymon Kastelik.
19: Zarząd zamku tłumaczy, że organizator nie dopełnił wszystkich formalności. Organizator odpowiada, że to zarząd zamku sam zaprosił go do współpracy i że posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia. Zdaniem organizatora problemy zaczęły się dopiero po aferze związanej z pałacem w Wilanowie i nie ma podstaw prawnych do odwołania imprezy.
18: Organizator szuka teraz nowego miejsca. Są zarzuty za nierzetelne przeliczanie głosów w wyborach prezydenckich w zeszłym roku. Usłyszały je 24 osoby, które zasiadały w komisjach wyborczych w Siedlcach. Na koniec o mundialu. Smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy. Naukowcy wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników.
16: Oj, tam złej baletnicy to i rąbek u spódnicy.
20: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy godzinę 14, słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, masz ochotę na lody?
2: Pewnie, zawsze.
1: Zawsze?
2: Zawsze i wszędzie.
1: To jest taka artystka w tym kraju, bardzo ładna, bardzo zdolna, która wypuściła swoje lody.
2: Doda? A nie, to już kiedyś.
1: To już było. Teraz jest nowa blondynka, która ma lody własne. I o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie. Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight. Two ships in the night.

0: bla bla bla, Armin van Buren, a tego pana usłyszymy na Tomorrowland i możecie się zgłaszać. I pojechać z nami na Tomorrowland, wystarczy wejść na meloradio.pl.
1: To jest fantastyczna strona.
0: A Meloradio jest w ogóle fantastyczne, bo Bejba, Blanka.
1: Co z nią? A to ona będzie robić, znaczy wydawać, wypuszczać, sprzedawać lody.
0: A wiesz, jak się nazywają?
1: Jak?
0: A, naprawdę.
1: Czy to dobre, dobry chwyt marketingowy. A w ogóle słyszałem plotki takie, tak? Że Blanka to się z Malikiem rozstała.
0: Naprawdę? Czyli jest to jedyny człowiek, który nie będzie miał lodu od Blanki. Talk to you, another, podkręcamy tempo. A za chwilę pogadamy o smutnym, dobra, szczęśliwym Polaku, który...
1: No szczęśliwym, no zarobił, pewnie, że szczęśliwym.
0: No tak, tak.

0: milionów złotych i wygrał też auto, wartość około 120 tysięcy złotych. I wiesz, co powiedział?
1: Tak?
0: Że on to sprzedaje teraz wszystko i wraca do Polski, bo to jest jego marzenie, żeby wrócić na łono swojego narodu.
1: Czy pan Dawid ma kobietę?
0: Tak, i dzieci ma, i wszystkich zabiera z powrotem.
1: Kurczę!

0: Uwielbiamy tych panów. Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeated, podkręcamy tempo w Melo Radio. Czy mamy tutaj jakiś fanów piłki nożnej?
1: To ja.
0: Aha.
1: Tak, to ja. Dzisiaj rozpoczyna się mundial, moi drodzy. Oczywiście mistrzostwa, które nam trochę latają koło nosa, bo na nie nie pojechaliśmy, ale dzisiaj się zaczynają. Kto zagra, gdzie, o której i gdzie oglądać, o tym powiemy.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja.
3: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
4: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
3: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
4: A miałbyś takie piękne życie.
5: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
4: Maracin
3: i Daria.
2: Rano.

0: wali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Dokąd na wakacje?
9: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
8: Czyli Zdrojowa Hotels.
9: Zdrojowa Hotels?
8: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
9: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
8: Tylko na zdrojowahotels.pl.

0: 8 czerwca. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio.

0: uwielbiam to, jak podkręcamy tempo New Vibe Who Dis. Uwielbiam też piłkę nożną za to, że jest tylu wspaniałych, pięknych piłkarzy ze wspaniałymi kontami bankowymi i brzuchami.
1: I oni wszyscy teraz spotkają się w jednym miejscu, czyli w Ameryce Północnej. No nie powiem, że w jednym miejscu, bo to trzy kraje organizują i hostują tegoroczne Mistrzostwa Świata. Ale dzisiaj właśnie o godzinie 21 mecz otwarcia, 21 czasu polskiego, to jest dosyć ważne. Meksyk przed własną publicznością zmierzy się z RPA. Będzie to można oglądać za darmo w telewizji polskiej.
0: Chyba oglądamy.
1: Tak, znaczy za darmo, no wszyscy się na nią składamy, więc... W sumie już zapłaciliśmy.
0: Tak pół darmo.

0: Kamarátka a to môj numer Skizo Taxi.
1: Daje energie mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Animal is a Bad Angel. Tak podkręcamy tempo we Freak Fightzie.
1: Aż mi się szczepy odpaliły.
0: W cyberpunku?
1: No.
0: To niedobrze, bo w ogóle ma być bardzo burzowo. Ja nie wiem, czy nie dostaniesz piorunem.
1: Tak, to może mi wysmażyć synapsy.
2: Będzie burzowo, ale nie, wy już wszystko zdradziliście.
0: Nieprawda.
2: Pogodzie w newsach.
0: Tam jeszcze widzę różne inne będą pogodowe newsy. Okay.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Galaxy Kungs i Theophilus London.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały dzień.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Energia rośnie. Napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Twój sąsiad już ma, teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Synoptycy znów ostrzegają przed burzami, zagrzmieć może w zachodniej części kraju, a silnie powieje na północy Polski. A tymczasem za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów. Tak wynika z raportu Agencji Klimatycznej Copernicus. Powodzie i pożary będą przybierać na sile, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
3: Susze, fale upałów, paradoksalnie powodzi. Mamy wysuszony grunt i spadnie na przykład podczas trąby powietrznej powiązanej z burzą czy z frontem duża ilość wody, no to wtedy to spłynie.
2: Tegoroczne lato ma być gorące i burzowe. Na koniec pokolenie Z, tak jak wynika z badania ING, ponad połowa pytanych między 18 a 29 rokiem życia nadal mieszka z rodzicami. Wśród starszych milenialsów to 23%.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Godzina 15, słuchacie Freak Fightu i wyjątkowo to w tej godzinie napijemy się.
0: I to już za chwilę.
1: Daj łyka. Co do zgarnięcia, panie redaktorze?
0: Niespodzianka.
1: A ty lubisz zaskakiwać.
0: No tak, to będzie taki Melo Mystery Box. Co będzie w środku, dowiecie się, jak odpakujecie.
1: Daj łyka, to za chwilę Galaxy, tak wchodzimy w 15. Iga Mikołaj, siema.

0: 11 po 15. A to zaskoczenie, mamy czwartek, ale dzisiaj pijemy po godzinie 15, chyba już można to zrobić.
1: Oczywiście, gentleman już może, po 12 podobno.
0: My pijemy, wy zgadujecie co to takiego, jeżeli macie pomysł, to wbijacie na meloradio.pl, tam znajdujecie odnośnik do WhatsAppa i nagrywacie nam wiadomość głosową.
1: No dzisiaj mamy już rozlane, także efektu dźwiękowego nie będzie.
0: A, to poczekaj, co? może być efekt.
1: Na zdrowie chyba, nie?
0: Patrz się, nachyl. Nie wiem, czy to...
1: Nie zamachuj się tak nad konsoletą, proszę cię.
0: Było słychać. Pij tam.
1: O, orzeźwiające.
0: Teraz ja. Zimne. Orzeźwiające, zimne.
1: Co by tu jeszcze można o tym powiedzieć? Odświeżające, zimne. Fantastycznie nawadnia.
0: Świetnie i pasuje do wszystkiego. Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia.
2: Daj łyka w Meloradiu.
0: A weź jeszcze tak siorbnij.
1: Proszę państwa, przyjęło się.

0: Zmianello Radio.
1: Stars, ubieram głos. Na sobie mam stylowy dres. Wygodny obuw, chciałbym spędzić z nią dzień. Noc, bo ona jest. Wow, mówię ci wow.

0: DJ Remo Tymek. Dzisiaj wyjątkowo bawimy się w Daj Łyka po godzinie 15. Mm-hmm. Przypomnijmy nasze napój i nasze doznania.
1: Odświeżające, zimne, fantastycznie nawadnia.
0: Jak taki Robert Makłowicz zrobiłeś.
1: Oglądałem pana Roberta trochę na urlopie.
0: Aha. Mm-hmm. Podaj proszę złe odpowiedzi.
1: No pojawiły się takie jak lemoniada, aloes i kefir.
0: Kefir?
1: Kefir.
0: Nic z tych rzeczy, na szczęście jest ona.
2: Woda z miętą?
0: Brawo!
1: Woda z miętą!
0: Daj
3: łyka w Melo Radio.
0: I to do ciebie ląduje wspaniały, jak to Mikołaj powiedział, mystery box.
1: Pięknie powiedziane.
0: Od Meloradia, czyli różne gadżety niespodzianka. Golden to nasz ulubiony kawałek.
1: To też niezła niespodzianka.
0: A, Huntrix z Meloradiu.

0: A, to James Hype w Meloradiu. Wierzę, że James Hype podobno marzy o duecie z Michaelem Jacksonem?
1: Chyba już na to za późno.
0: Ale nie jest za późno na wygranie biletów na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: A, James Hype tam też oczywiście zagra na Red Stage i możecie go zobaczyć na własne oczy codziennie po 18:00. Włączajcie Melo i zgarniajcie bilety.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltary!
4: Kto?
5: Woltary!
6: Ból szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
6: Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRS są 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Słuchacie Meloradia. Jest drama w internecie, Mikołaj.
1: Wow, nowość.
0: Jan Klosia, raperka, znana z takich kawałków jak Baila Ela i Kacper Błoński, znany z tego, że miał duży przebieg i jest polskim crusherem.
1: Co to znaczy?
0: Byli razem, no miał dużo dziewczyn.
1: Aha, ale to znaczy być crusherem?
0: Dystansowcem.
1: W sensie, że aha, no każdy ma swoje problemy, prawda, ja nie oceniam.
0: Rozstał się z Jan Klosią. Albo
1: oni byli razem, okej.
0: Byli razem. To była wspólna decyzja i Jan Klosia ostatnio dosyć gorzko się wypowiedziała o Kacprze.
2: Moje emocje to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest to, że ty potrzebujesz cheerleaderki swojej.
1: Żeby mu kibicowała, żeby dłużej dawał radę, tak?

0: A ty co tak się cieszysz?
1: Kiedyś Mordor, a dzisiaj Alabama.
0: Ale ty masz poczucie humoru.
1: To Moonlight i Frodo, znaczy Fordo.
0: Mógłbyś założyć streama.
1: Tak? Myślisz, że mogę odpalać? Ale nie, bo teraz zakazali pato streamingu.
2: Tak, i o tym będzie w newsach właśnie. O.
3: A już o 16 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.
0: I ten numer tak pięknie wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: my już podkręcamy tempo.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Meloradio Warszawa na 94 FM. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Ło, widzisz to, co ja?
17: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
24: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
25: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
26: Po reklamie.

0: Natalia Kuśmierz zapraszam. Zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu możecie wybrać się na straszny film. Stała ekipa z tej znanej serii znów znajdzie się na kierowniku mordercy. Nie zabraknie chaosu, zabójców, potworów i nadprzyrodzonych istot, bo ten film w satyryczny sposób wyśmiewa współczesne produkcje grozy. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios. A już jutro szykuje się Clubbing, czyli wielkie zakończenie roku akademickiego. Zaprasza Klub Opera na Placu Teatralnym. Będzie to oficjalne przywitanie wakacji. Nie zabraknie klubowych hitów i innych atrakcji. Start o godzinie 22. Z kolei Abelard Giza i Kacper Ruciński zapraszają na komediową galę charytatywną. Podczas wieczoru oprócz nich na scenie wystąpi grupa Ad Hoc, Dzikie Węże, Janusz Pietruszka czy Krzysztof Kasperek. Dochód z wydarzenia zostanie przekazany Fundacji Wystarczy Chcieć. Początek w sobotę o 16 w klubie Stodoła.
1: Zbliża się 16, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Prezydent USA grozi Iranowi. Donald Trump ogłosił, że siły amerykańskie najbliższej nocy mocno uderzą w Iran, a w niedługiej przyszłości przejmą kluczową dla irańskiego sektora naftowego wyspę Hark. Koniec z patostreamingiem. Sejm przyjął ustawę, która zakazuje publikowania lub transmitowania wulgarnych i brutalnych treści, mówi poseł PiS Michał Wójcik.
4: Cieszę się, że po różnych perturbacjach udało nam się chyba dojść do wspólnego rozwiązania, jakiegoś konsensusu.
3: Do 5 lat więzienia może grozić za rozpowszechnianie w internecie nagrań przedstawiających łamanie prawa wobec osoby nieletniej. No i jeszcze spadek polskiej piłkarskiej reprezentacji w najnowszym rankingu FIFA jest na 36. miejscu. To spadek o jedną lokatę. Pozycję lidera odzyskał Argentyna.
1: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, zapraszamy Was na wakacje do Włoch.
2: Pojedziemy na plażę, ale jest przypał z tą plażą.
1: Iga Mikołaj.
2: Dosłownie.
1: Hej.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno w Meloradiu, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie. A my was teraz zabieramy na rajską, piękną plażę, więc proszę się teraz wyczulować.
1: Wow, jak tu pięknie na tej plaży. To chyba Punta Molentis, prawda?
0: Och, masz rację.
1: Południowo-wschodnie wybrzeże Sardynii. Piękne okoliczności natury, no tylko tak? Parasola nie można sobie rozłożyć.
0: Jak to nie można parasola?
1: A no nie można, bo to jest takie piękne miejsce, że lokalsi postanowili, że trzeba coś z tym zrobić, żeby zadbać o ekosystem i teraz tylko dzieci do lat 10 i seniorzy mogą korzystać z parasoli podczas plażowania.
0: Ja jako Polka jestem zbulwersowana, bo jestem mistrzem rozkładania parawanów.
1: No właśnie, co by było, jakby nad Bałtykiem zakazali parawanów?
0: Nie ma szans. No,
1: to by była chyba jakaś tam wojna na piachu. Ale wiesz, co jest jeszcze bardziej oburzające dla mnie jako Polaka? Że za wejście liczą sobie 10 euro.
0: No nie, skandal.
1: Dziś już nie ma dzikich plaż.

0: Nasz słuchacz Adrian napisał, ale to jest sztos, nuta. No właśnie, bo Dimitri Vegas wystąpi na Tomorrowland. Belgii.
1: No będzie niezła impreza. Zabieramy was oczywiście na Tomorrowland. Zgłaszacie się na meloradio.pl, ale my nie o tym teraz, tylko o czymś, co trafiło do internetu i poniosło się całkiem sporym echem.
0: Selena Gomez, Benny Blanco, to jest te para specyficzna. Selena Gomez jest piękna, tak, znana, śpiewa.
1: A on wygląda, jakby ci zadawał zagadki, jak chcesz przejść przez most, pod którym mieszka.
0: I ostatnio wstawili taką fotę, gdzie Selena Gomez ma biust na wierzchu, a Benny ją całuje.
1: I żeby to jeszcze było u nich w domu, nie? Ale to w restauracji jakiejś, normalnie, tak przy wszystkich.
0: Może głodny był?
1: No tak, miał ochotę na pierś, nie? Niech uważa na salmonellę.

0: Ale Farman w Melo Radio. Zaczynają się Mistrzostwa Świata. I reprezentacja Norwegii wzięła ze sobą zapas swojej żywności. 300 kg ryby, 116 kg sera i 6 tysięcy sztuk pomarańczy.
1: I to tak na dwa dni im starczy, tak?
0: Tak.
1: To mają spust.

autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.
15: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Cóż to za emocje? Słuchacie Meloradia.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Dobrze usłyszeliście, Meloradio zabiera was na Tomorrowland, do Belgii, do miejscowości Boom.
3: I to jest właśnie ten moment, w którym będziemy spełniać marzenia. Marzenia na przykład Dominiki.
0: Dominika musi odebrać, to jest proste zadanie.
3: Tak, tak, tak. Najważniejsza chyba część tego zadania. Czekamy oczywiście 5 sygnałów, ale już jesteśmy. Halo?
0: Halo?
3: Halo?
0: Dominika? Halo?
3: Halo?
0: Domka! Jest tam kto?
3: Puk, puk. Tu Meloradio.
0: No, niestety oznacza to, że musimy zadzwonić do...
3: Do Izy.
0: Do Izy.
3: Co się dzieje?
0: Potrzebuję numeru telefonu.
3: No tak, nie możemy sobie podać na głos, gdyż RODO. Potem Iza by miała spam od was.
0: Dokładnie. Szkoda, szkoda. Fajne zgłoszenie miała Domka, naprawdę imponujące, ale Iza też fantastycznie sobie poradziła. Mamy nadzieję, że ona od nas odbierze ten telefon. Już wpisujemy numer, już dzwonimy.
3: To już się dzieje.
0: To już się dzieje.
3: Słuchajcie, to jest dowód na to, że tu się wszystko dzieje na żywo.
4: Halo?
0: Cześć Iza. Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
0: Co tam słychać u ciebie?
4: A jestem właśnie na spacerku z psem.
0: Na spacerku z psem. Jak pies ma na imię?
4: Kofi.
3: Dobrze, bo już myślałem, że Łukasz, bo to z Łukaszem chcesz pojechać na Tomorrowland, prawda?
4: Prawda, bardzo.
0: A dlaczego z nim?
4: No, mamy już to sprawdzone. Jesteśmy razem 12 lat i od 12 lat co roku jedziemy na festiwale, więc z nikim się lepiej nie bawię jak z nim. Dlatego, że do niego wyszłam.
3: No dobra, to w takim razie zrobimy tak. Zadzwonimy teraz do Łukasza i Iza, zapytasz się go, z kim on się najlepiej bawi. I jak nie powie, że z tobą, to kręcimy Małysza.
4: To jadę z Kofi.
0: Bardzo dobry pomysł. W takim układzie wybieramy numer do Łukasza. To się dzieje w tym momencie i dzwonimy do niego.
5: Halo?
4: Halo?
5: Halo?
4: Halo, halo?
5: Halo?
4: Halo?
5: Halo?
3: Halo?
0: Halo? Łukasz?
5: Halo, jestem.
0: Iga Mikołaj, Meloradio, siemanko.
5: Siemanko, cześć.
3: Łukasz, powiedz, z kim się najlepiej bawisz?
5: No oczywiście, że z moją żoną.
3: Nauczony.
0: Wyszkolony, wytresowany, można powiedzieć. Czy wy jesteście w ogóle gotowi na Tomorrowland?
4: Od zawsze, no pewnie.
3: To bardzo dobrze się składa, że jesteście gotowi.
0: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradiem.
4: Nie wierzę.
5: Ekstra. Zarobiliście, dziękujemy.
0: I to nie koniec atrakcji.
3: Tak, nie koniec atrakcji, ponieważ nie wysyłamy was tam z pustymi rękami. Będą dla was przygotowane specjalne Tomorrow Paki. Tam plecak, bluza, z Kiedy idę w Melo, pomadka i dwa tomy książki Tomorrowland.
0: Będzie też zestaw kosmetyków.
3: No i oczywiście zabieramy was razem z ekipą Melo naszym busem prosto do Boom w Belgii.
4: Super, super, jest, ja zemdleję zaraz.
0: Nie,
4: dziękujemy bardzo.
0: Słyszymy i widzimy się w busie Meloradia.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Moving to the sun, tak podkręcamy tempo. W Meloradiu robimy to najlepiej w całej galaktyce.
1: A już o 17 zagramy
2: Turn the lights off, Juste jak Stylian. Ooh, ooh, baby,
0: i ten numer zagramy wam punktualnie 17, ale najpierw newsy Meloradia.

0: Slej.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła. Bankowa.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.
13: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Co jest grane w Warszawie?
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponownie zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na film Dzień Objawienia. Prezenterka pogody wywołuje panikę po tym, jak w czasie transmisji na żywo nagle zaczyna mówić w tajemniczym języku. To ujawnia lawinę spekulacji na temat kontaktów ludzi z istotami pozaziemskimi. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios. Z kolei Teatr Scena Współczesna zaprasza na spektakl Historia Świata w skróconej wersji. To opowieść zbudowana na bazie najbardziej istotnych wydarzeń ostatniego tysiąclecia. Pojawi się tam Napoleon, Hipisi, Kolumb i Kosmici. Start w sobotę o 19. Na koniec jeszcze Bazar Klub zaprasza na imprezę komediowo-muzyczną Eksperymenty Macieja Twardowskiego. To uczestnicy decydują o tym, co poleci z głośników. Mogą to być utwory o życiu, związku czy zainteresowaniach. Nie zabraknie też improwizacji. Start w najbliższą sobotę o godzinie 20.
15: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
16: Ula Harciarek on the mic. Prezydent po raz trzeci zawetował rządową ustawę o rynku kryptoaktywów. Przy dwóch poprzednich argumentował, że przepisy mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Dojedziemy z Warszawy na te słoweńskie wybrzeże. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
17: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru.
16: Start 27 czerwca. No i jeszcze ostrzeżenie dla influencerów jadących na mundial. Mogą być deportowani z USA. Amerykańskie prawo traktuje ich działalność jako nielegalną pracę na wizie turystycznej.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Autentyzm zamiast presji.
15: Brzmi poważnie i odważnie.
16: To jest nowy trend w randkowaniu i przyjrzymy się jemu. Iga Mikołaj, siemanko.

0: This is what you came for. Calvin Harris, Rihanna. Krążą plotki, że Rihanna pokłóciła się z A$AP-em i grozi jakimś rozwodem.
1: Wow, to on się nie wypłaci.
0: To prawda.
1: No.
0: Z drugiej strony ja mam szansę dzięki temu, żeby być
1: na
0: z A$AP-a
1: czy... Aha.
0: Na Rihannę. A$AP. Pokolenie Z jest interesującym pokoleniem. Dzięki.
1: Skoro tak twierdzisz.
0: Jest nowy trend w randkowaniu.
1: Jakiż to znowu?
0: Polega na tym, że najważniejsza jest autentyczność, a nie presja.
1: Wow. Wow.
0: Wiesz, na przykład ja mówię autentycznie, że nie mam pieniędzy, tak?
1: No. No tak.
0: No.
1: No.
0: I ty autentycznie...
1: A bo to jest nowość dla was, przepraszam bardzo. Jezu, to wy jeszcze jak się dowiecie, że można się spotykać w realu, a nie tylko przez internet, to w ogóle będzie jakaś rewolucja.
0: Nie.
1: No,
0: można?
1: Normalnie ludzie chodzą po ulicy, wystarczy się do nich odezwać, to jest niesamowite.
0: Wkręcasz mnie.
1: Nie, to jest normalnie jakbyś do NPC-a podeszła.
0: Tak?
1: W grze. No, on ma kwestie dialogowe.
0: Ja muszę to spróbować.
1: Bardzo skomplikowane.
0: Wow. WhatsApp, no radia zaraz się przyda.

0: Catch Melo Radio. A Melo Radio to zabawa.
1: No tak, a meloradio.pl? O! To już w ogóle, tam to beka jest, słuchajcie.
0: A dzisiaj jest dzień zabawy, dlatego przyda się WhatsApp Meloradia. Wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl, szukamy odnośnika do WhatsAppa i nagrywamy nam głosówki.
1: Tak, i pytamy was, jaka była wasza ulubiona zabawa z dzieciństwa?
0: W moim przypadku to chyba był berek.
1: Spoko jest, no taki klasyczny. Ja to, no taka zabawa połączona też trochę z rzemieślnictwem, bo w warsztacie naszego dziadka z kuzynem robiliśmy sobie miecze z drewna. I potem tłukliśmy jakieś tam chwasty na ogrodzie.
0: Chwasty?
1: Chwasty.
0: Dobrze, że nie ludzi.
1: Znaczy, no mówię chwasty.

0: dobrze, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. Antek napisał do nas na WhatsAppie Meloradia, że lubił się bawić w chowanego. To nie jest samo w sobie zabawne, ale tak przypomniały nam się zabawne chwile z naszego dzieciństwa.
1: Jeżeli chcecie się podzielić waszymi ulubionymi zabawami...
0: No to WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie niezmiennie na meloradio.pl.
1: Głosówki przyjmiemy.

0: Ale ty ładnie grasz na tej harmonijce. Sorry, papi. To jest fenomenalna wiadomość, ponieważ Łatwo Gang wypuści numer z
1: Robertem Lewandowskim.
0: Nie, z kim powiemy jeszcze w tej godzinie.
1: Okej.
0: Może
1: z Anką Lewandowską.
0: Nie no, z nią to nieważne.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Nelo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
12: Lenovo, Lenovo.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Podkręcamy tempo w Maloradiu. Pamiętasz, Mikołaj, piękną akcję Łatwoganga? Zbierał hajs?
1: Pamiętam, tak, tak. On po niej miał zniknąć z internetu na jakiś czas. Jak mu idzie z tym? Okej, okay, to już wszystko wiem.
0: Dobrze, ale robi teraz fantastyczną rzecz. Mianowicie zajmie się muzyką i obiecał, że nagra piosenkę z Mają, dzięki której w ogóle cała ta akcja tak naprawdę powstała.
1: O, czyli taki kontynuacja, można powiedzieć.
0: Tak, bo Maja zawsze chciała być TikTokerką i on obiecał, że jej pomoże spełnić to największe marzenie.
1: Okej, okay, fajnie, bardzo fajnie. Co Maja wymarzy,
0: jak będzie chciała, to zgadnę jej pary. To jest fragment ich nowego, nadchodzącego numeru.
1: No to czekamy na całość, bo jestem ciekaw. Tutaj dobrze nawija. Zobaczymy, jak... No jak wreszcie utworu, nie? Ale czemu się śmiejesz?
0: Ja się do ciebie uśmiecham.

stojąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bardzo mi się podoba ten kawałek. Chcę więcej Fuka i Liwka.
1: Jak chcę go więcej? No to...
0: Masz.
1: Puścimy drugi raz.
2: A, okej, okay, to na poproszę.
0: Okej, okay. Ale to jutro.
2: To tak nie działa, Iga. Jak to już teraz?
0: O nie, teraz mogę dać siebie i Mikołaja.
1: No, jak zrobić w ogóle, co?
0: No my też jesteśmy fajni.
2: Ale wy zaraz pójdziecie do domu i co? Ja powiedziałem, Iga zostań do 22, ej, Iga.
0: No bo mam
2: tak
0: plany.
2: Nie, no nie powiem, co odpowiedziała, bo to nie ta godzina.
3: A już o 18 zagramy
2: Just The Way You Are, Milky David Guetta.
0: Ale mogę dać buziaka.
2: On, to daj. A to było do kogo? Do ogółu?
0: Do ciebie.
2: A, to ja dam do ogółu.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
9: Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na Twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home, ulica Karolkowa 30.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Ewakuowano część Pentagonu z powodu incydentu z udziałem niebezpiecznych substancji, podała stacja CNN. Wykryto problem z jakością powietrza. Teraz maksymalne ceny paliw na jutro. Nieco droższa będzie 95, ma kosztować nie więcej niż 5,98, za to tańszy diesel 6,37 za litr. No i jeszcze sport, bo dziś rusza mundial. Wieczorem pierwsze spotkanie Meksyk-RPA. Ale nie wszyscy mają bilety.
3: I have no tickets, because tickets are
4: nie mam wejściówki, były zbyt drogie, ale może mi się poszczęści. Pojadę rano przed stadion z dolarami lub peso i zobaczymy. Jesteśmy z Irlandii, której zabrakło na mundialu. Podobnie jak Polski, tak. Lubimy jeszcze Hiszpanię. Wszyscy mogą wygrać, byle nie Anglia.
2: Mecz otwarcia o 21:00.
1: My też jesteśmy mistrzami świata. Przykład w olewaniu takich imprez.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: Ja wiem, że pewnie teraz stoicie w korkach i się denerwujecie, no bo pora taka, że wszyscy już by chcieli do domu, no ale nawet jak gdzieś teraz utknęliście, no to ja zagram tak, żeby troszkę was rozluźnić po 18, bo weekend już jutro się zaczyna i będzie to czuć, zapewniam. Zagramy Magnetic, będzie Doda, a na początek Milki David Guetta, to Just the Way You Are. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Yvette i Kto Bałza w Meloradiu. No i to jest numer, który kojarzy mi się tylko z wakacyjnym tripem nad morze. No pewnie w te wakacje często na tej trasie będzie nam towarzyszył. 9 minuty po 18. O czym myśli Pychu? To pytanie, które sobie codziennie zadajemy. Pychu, czyli ja, mam coś na myśli, a wy dzwonicie na antenę Meloradia i zgadujecie. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, bo za chwilę wam się on przyda. A dziś myślę o rzeczy. No i moja podpowiedź to może przydać się do oglądania różnych rzeczy. Zaraz będziecie mogli dzwonić, a już teraz Sean Baker w Melo.

0: prawdziwy ogień. Taki też będzie, jak Alan Walker wystąpi na tegorocznym Tomorrowlandzie. To Fire w Melo. A ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja codziennie myślę o jakiejś rzeczy, a wy potem próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Już możecie dzwonić. 321-321-777 to jest numer telefonu do mnie, prosto do studia. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, a można zgarnąć torbę i pomadkę z logiem Meloradia. No i o czym dzisiaj myślę? Moje podpowiedzi są takie, a w sumie to jedna podpowiedź. Ta rzecz może przydać się do oglądania różnych innych rzeczy. Na przykład, jeżeli wam się nudzi w jakieś popołudnie, to możecie z tego skorzystać, żeby coś obejrzeć. No to co, czekam na wasze telefony. 321-321-777. Tutaj możecie dzwonić, no i próbować wstrzelić się na antenę. Można pytać, można od razu strzelać. No to co, ja odbieram telefon. No i halo, jak masz na imię? Halo?
2: Agnieszka.
0: No cześć Aga, słuchaj, pytasz czy strzelasz?
2: Strzelam.
0: No to dawaj.
2: Tablet.
0: Aj, nie chodzi o tablet. Chodzi o w sumie coś większego, ale niekoniecznie takiego większego. No ale nie mogę wam jeszcze bardziej podpowiedzieć. Dzwońcie, pytajcie albo od razu strzelajcie. 321-321-777. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Agnieszka?
0: No, cześć Aga. Aga numer dwa. Słuchaj, pytasz czy strzelasz od razu?
3: Zapytam.
0: No to dawaj.
3: Czy jest to okno?
0: A to jest strzał czy pytanie?
3: Miałam pytać.
0: Słuchaj, no to strzał czy pytanie, bo okno to strzał.
3: Dobra, będzie strzał.
0: No to niestety nie. Nie jest to okno, słuchajcie, jest to urządzenie, które samo w sobie nie jest ogromne, ale może spowodować, że obraz jest duży. Runda druga już za moment, a już teraz na antenie Meloradia Dubbox. To How Does It Feel?
1: O czym myśli Pychu?

0: Better Times. To Robin Schulz i Barbs. Jedno z nowości na antenie Meloradia. 25 minut po 18, a moje pytanie jest cały czas aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, codziennie myślę o jakiejś rzeczy, a wy dzwonicie na antenę Meloradia i próbujecie zgadywać o jakiej. 321-321-777 to jest numer telefonu prosto do mnie, do studia. W tym momencie odblokowuję linie telefoniczne. No i o czym ja myślę? Dziś myślę o rzeczy, która może przydać się do oglądania różnych rzeczy, no i może spowodować, że na trochę większym ekranie będziecie mogli te rzeczy oglądać. No to co, ja odbieram telefon, no i pytam, jak masz na imię? Siemano.
2: No cześć.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Jarek.
0: Jarek, no to co, pytasz czy strzelasz, o czym myśli Pychu?
2: No, jak może spytam.
0: No to dawaj.
2: Czy można wyświetlać na ścianie?
0: Można, nawet na suficie można, tak ci jeszcze podpowiem.
2: O, no to projektor strzelam.
0: No bardzo dobrze, ktoś tu jest chyba kinomanem, co?
2: No, zgadza się.
0: Coś sobie obejrzeć lubisz, no to będziesz mógł sobie też pooglądać nagrodę od Meloradia, jak przyjdą od listonosza. Torba i pomadka w tym momencie leci do ciebie.
2: Super, bardzo dziękuję.
0: A do was już za moment...
2: Pozdrawiam wszystkich.
0: Też pozdrawiamy. No i też za moment poleci do was gość, który zagra na tegorocznym Tomorrowlandzie. Calvin Harris i jego Summer w Melo pojawi się za kilka chwil.
1: O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa

0: dimineața. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Po reklamie.

Cynical, to Colors w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19 i to ma być nowy hit w napojach. Jak czytamy, coś nowego trafia na rynek w Stanach Zjednoczonych. To napój o smaku, cytuję, życia mieszkańców Florydy, czyli ananas i kokosowa yerba mate połączone w jednej puszce. No i nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że został on wypuszczony przez syna Donalda Trumpa. Najmłodszy, 20-letni syn Baron Trump wchodzi na rynek wielkiego biznesu. No swoją drogą ciekawe, czy te napoje mają pomarańczowy kolor. Tak wiecie, na cześć taty. Melo Radio. Ale so, One Republic, to In Your Eyes, nowość na antenie Melo Radio.

0: Palce same stukają o kierownicę, aż wokal sam wychodzi, żeby śpiewać ten kultowy sztos. Nie mogę cię zapomnieć. To Agnieszka Chylińska w Meloradiu, a nie do zapomnienia na pewno też będzie przeżycie Tomorrowlandu. Możecie tam z nami pojechać, prosto do Belgii, do miejscowości Boom. No i bawić się razem z nami, z ekipą Meloradia. Zapewniamy Tomorrow Paki z bluzą, z kietami, książkami o Tomorrowland. Ale też przejazd party busem, kosmetyki, no wszystko, żebyście byli full przygotowani. Wystarczy, że tylko się zgłosicie. Meloradio.pl, tam więcej szczegółów, no i tam też czekamy na zgłoszenia. A już za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. Ten numer na antenie Meloradia punktualnie o 19 się pojawi, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: A cappuccino też za 7?
2: Też.
5: A flat white?
2: Też.
5: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
0: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: Idę w Melo.
1: Nie wiem, kto to układał, ale właśnie czytam, że dziś mamy dzień zabawy i dzień komornika sądowego. No ktoś ewidentnie musiał się dobrze bawić, ale u nas zawsze jest dzień na to, żeby powiedzieć sobie idę w Melo. A ja też jak zawsze świetnie gram. Modelki będą w tej godzinie, pojawi się grupa Offenbach, a zaczynamy od numeru Dracula. To Tame Impala i Jenny. 19 wybiła, tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

to mają nosa. Co nie wydadzą, staje się hitem. Lubię cię jak lato, to modelki Włodarski w Melo. Tak podkręcamy tempo, 7 minuty po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: teraz wszyscy razem możemy zrobić. Jak Sharon Denadel i Armin van Buuren. In and Out of Love w Mela. Taki klasyk za nami, a teraz czas zająć się kasą.
1: Szybka kasa.
0: No i to jest ten moment, kiedy dzwonimy do Dawida. Pierwszy sygnał już za nami. Czekamy ich maksymalnie 5. No i miejmy nadzieję, że Dawid telefon odbierze. No a warto, no bo szybka kasa czeka. 200 do zgarnięcia. Dawid, bo to już jest trzeci sygnał. Czwarty, no nie rób nam tego i przede wszystkim nie rób tego sobie, chłopie. Udało się. Lubisz trzymać chyba w napięciu. Co, Dawid? Siemano, tupy Humelo Radio.
2: Cześć, lubię.
0: Właśnie widać. Słuchaj, 200, taka szybka kasa od Melo przydałaby ci się na...
2: Na słuchawki.
0: No a dlaczego akurat na słuchawki? Co się stało z twoimi?
2: No niestety jedna już przestała działać.
0: A do czego te słuchawki są najbardziej ci przydatne? Gdzie ich używasz najczęściej?
2: Na siłowni, w transporcie publicznym.
0: A no tak, no na siłce to trzeba, wiadomo, no bo jakoś na bieżni trzeba biegać i się nie nudzić, jak się biega w miejscu. W transporcie, żeby nie słuchać tych rozmów, co tam pani Jadzia zrobiła, nie?
2: Tak.
0: No to słuchaj, stary, umówmy się tak. Czy ty masz aplikację Melo Radio na telefonie?
2: Nie.
0: No to ja ci dam kasę na te słuchawki, ale ty umawiamy się, taka dżentelmeńska umowa, instalujesz apkę Melo, żebyś miał ją zawsze przy sobie, dobra?
2: Dobra.
0: A ten dźwięk oznacza, że 200 też będziesz miał przy sobie i już możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać. Taka szybka kasa, Dawid, leci do ciebie.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: No i instaluj apkę, już, już.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: A wy możecie zgłosić się po 500 zł. Taka szybka kasa będzie do zgarnięcia już jutro. Meloradio.pl, tam przyjmujemy zgłoszenia. A to Meduza.

0: Tak brzmiał rok 2013. Dairy to Hardwell i Matthew Coma. W Meloradiu tak podkręcamy tempa, między innymi Hardwella, ale też Jamesa Hype'a, Axwella i Ingrosso, czy naprawdę wielu, wielu innych najlepszych na świecie DJ-ów posłuchacie na Sunrise Festival. To impreza, która przeszła od samego początku niesamowitą metamorfozę. Zaczynali w roku 2003 od jednej sceny, a w tym roku będzie ich aż 6 i to naprawdę napakowanych na full. My też tam będziemy, no i mamy dla was masę wlotek. Jeszcze dziś będzie szansa, żeby je zgarnąć, no i na pewno też jutro po 21 w specjalnym programie Sunrise on Air. Bądźcie blisko Melo, no i łapcie wejściówki, no i po prostu zróbcie sobie wakacje życia. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Expert.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz. Resident.

0: bilety na e-bilet.pl. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
0: Po reklamie.

Medward. To Dennis Lloyd w Melo. Za chwilę nowość od Cascade się pojawi. Będzie mi to gane. 19 minut do 20 na zgarach. Chodzą na plażę nudystów, której nie ma. To w Gdańsku. Właśnie czytam, że mieszkańcy i turyści skarżą się, że na jednej z plaż są ludzie, którzy opalają się bez ubrań. No bo twierdzą, że no w sumie tam nie ma żadnej oficjalnej plaży nudystów, ale tak się przyjęło i oni już się przyzwyczaili i nie zamierzają tego zmieniać. Zamierzają tam chodzić bez żadnych ubrań. No ale chociaż im to wyjdzie na lepiej, przyznacie. Przynajmniej nie będą mieli opalenizny na typowego Polaka z przerwą na majtki.

0: ty masz. To Gibbs, Kukon i Jonathan w Meloradio, a my chcemy, żebyście wy mieli możliwości na przygodę życia, bo taką zdecydowanie będzie Tomorrowland 2026. Zagrają m.in. David Guetta, Armin van Buuren, Cyril, no cała śmietanka DJ-skiej sceny. Jeżeli wy chcecie być tam z nami, to wbijajcie na meloradio.pl, no i się zgłaszajcie, a już za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: John Summit i The Chainsmokers. All the time, ten numer punktualnie o 20 w Melo.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
6: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
0: O reklamie.

0: Idę w Melo.
1: No i 20 już minęła, wysłuchacie Meloradia, a dziś startuje Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. O 21:00 mecz otwarcia, a my będziemy sobie przypominać muzyczne mundialowe sztosy sprzed lat. Ale wcześniej gramy to, co znacie i kochacie, ale Farben i jego hit Body Talk, będzie Imani i kultowe Don't Be So Shy, a na początek All The Time to John Summit i The Chainsmokers. A ja jestem Pychu, siemano, fajnie, że wy jesteście po drugiej stronie.
0: Meloradio, idę w Melo.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

Wow, wow, wow, Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. 14 minut po 20, a dziś startuje mundial, trochę smutniejszy i mniej interesujący niż zazwyczaj, no bo bez polskiej reprezentacji, no ale jednak będzie na kim oko zawiesić, o ile przed telewizorem nie zaśniecie, no bo przez to, że to mundial za oceanem, te mecze są naprawdę o chorych dla nas godzinach, ale o 21 jeszcze tak w miarę normalnie, mecz otwarcia, Meksyk kontra RPA, no a z tej okazji przypominamy dziś w Meloradio muzyczne mundialowe sztosy sprzed lat. No i właśnie, w RPA odbywał się mundial 2010, tam też nas nie było, ale zostało nam nucenie tego kawałka, który był hymnem. No i nucimy go do dziś, bo naprawdę jest kultowym sztosem. Waka Waka i Shakira, to już teraz w Melo.

ja mam dla was wejściówki na naprawdę mega imprezę. Już w te wakacje odbędzie się Sunrise Festival. To wydarzenie, na którym no musi zjawić się każdy fan muzy elektronicznej, no bo w Kołobrzegu zagrają naprawdę mocne nazwiska. Od Axwella i Ingrozo, przez Jamesa Hype'a czy Urzela, nawet Skuter się pojawi. A ja mam dla was podwójną wlotkę na pierwszy dzień tej imprezy. 31 dzień lipca, sam środek wakacji. A żeby ją zgarnąć, no to nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia. Dziś pytam o to, jaka była wasza najbardziej odjechana stylówka festiwalowa, no i dlaczego najlepiej ją wspominacie. No może była zrobiona pod jakieś wydarzenie tak specjalnie, może miała jakiś szczególny dodatek. Czekam na wasze historie z najlepszymi stylówkami festiwalowymi, wysyłacie je na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz Mikołaj w dwóch, jeden z Czech, drugi z Polski, Mikolas i Trips, Hard to be Humble, nowość w Melo. Sunrise Festival z

0: Noi Samba.
1: Sunrise Festival z Meloratiem.
0: 19 minut do 21, a my mamy dla was wlotki na Sunrise Festival. Konkretniej na pierwszy dzień tej imprezy, 31 dzień lipca. No i zapytałem, jaka była wasza najbardziej odjechana stylówka festiwalowa? No i dlaczego ją najlepiej wspominacie? No i Daniel między innymi wysłał głosówkę na WhatsAppa. Chwal ty się, chłopie!
2: W zeszłym roku kolegi w kamperze znalazłem strój księdza. No i w tym stroju szedłem na festiwal. Całą noc bawiłem się jako ksiądz i zbawiałem ludzi dobrą zabawą, dobrą emocją, dobrą frajdą.
0: Daniel, ty po prostu chciałeś pokazać Boże ciało. No tak to musiało wyglądać. Stary, podwójna wlotka na Sunrise Festival na pierwszy dzień tej imprezy w tym momencie leci do ciebie, ale spokojnie, jeżeli wam się dziś nie udało, to jutro tych wlotek będziemy mieli dla was całą masę. O 21:00 startuje specjalny program Sunrise on Air. Będzie tych wlotek naprawdę dużo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A to Kaigo i Carter Fate, ich nowość już teraz. Mamo.

0: Mundial 2026 dziś się rozpoczyna dosłownie za 6 minut mecz otwarcia, no i z tej okazji przypominamy mundialowe muzyczne sztosy sprzed lat. A to był akurat rok 2018 i numer, z którym mam naprawdę, naprawdę pozytywne wspomnienia i ciepło na serduszku mi się zawsze robi, kiedy on leci. Leave It Up, Nicky Jam, Will Smith, Iera i Strefi, aż tak sobie spojrzałem, jak tam w naszym wykonaniu wyglądał Mundial 2018. No i tak, porażka z Senegalem 1-2, porażka z Kolumbią 0-3 i porażka z Japonią 0-1. To może dobrze, że nas w tym roku tam nie ma.
1: A już o 21:00 zagramy
0: Shouts i Cube Sport, Only You. No i oczywiście o mundialu sobie pogadamy i pogram kolejne sztosy mundialowe.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend, znajomymi grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
0: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już 21 na zgarach, a to oznacza, że startuje mecz otwarcia tegorocznego mundialu Mistrzostw Świata 2026. Meksyk RPA to na dobry początek, a na dobry początek tej godziny mam dla was między innymi win od Gipsa. To muzycznie będzie Ella Henderson i Rudimental z numerem Alibi, a zaczynają Szausi i ich hity Only You. Ależ to są mundialowe sprzed lat, też wam w tej godzinie gęsto pogram. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Suede, Bob Sinclair i Kajsa w Melo. Tak podkręcamy tempo i ja się też nie mogę doczekać, bo do studia weszła Ula Harciarek, a to oznacza jedno. Zmieniamy trochę podkład. Bo ten podkład mówi, że czas na propozycje filmowo-serialowe na weekend, który już się zbliża. No to co, Ula, co warto sobie obejrzeć?
1: Więc tym razem mam coś dla fanów kina azjatyckiego. Lubisz?
0: Nie mam za dużego doświadczenia, ale może mnie zaciekawisz.
1: Polecam koreański serial The Eight Show. To coś dla fanów Squid Game. Ośmioro uczestników jest zamkniętych w tajemniczym budynku, no i walczy o coraz większe pieniądze. Im dłużej wytrzymają, tym więcej zarobią. No, trochę takie po trupach do celu.
0: No proszę bardzo, dawaj coś takiego, skoro mundial się zaczął kilka minut temu dla fanów sportu.
1: Właśnie, słuchajcie, bo mam coś dla fanów sportu. Koreański program dostępny w streamingu Silni i Sprawni Starcie 100. O nagrodę walczy setka zawodników, no i mierzą się z różnymi sportowymi wyzwaniami. Jest naprawdę ciężko.
0: O proszę, no to trzeba to koniecznie zobaczyć. Zobaczyć też będziecie mogli przez najbliższy miesiąc mecze mundialowe, a my z tej okazji przypominamy wam numery, które rozgrzewały nas w trakcie mundiali w latach ubiegłych. No i tak się składa, że ten kawałek w sumie to hymnem mundialu żadnego oficjalnym nie był, ale stał się takim nieoficjalnym hymnem mundialu w Brazylii w roku 2014. No i trzeba mu oddać, ma naprawdę vibe mocnej piłkarskiej imprezy. No i kiedy się go nie słucha, to się go czuje. Magic in the Air i Magic System to już teraz w Melo.

ATB Dopamin w Melo, to Don't Stop. Słuchacie właśnie Melo Radia, 29 minut do 22. Trwa mecz otwarcia Mistrzostw Świata 2026. No i mamy na nich pierwszą bramkę. Meksyk walczy z RPA, na razie 1-0 dla reprezentacji Meksyku. A tegoroczny mundial to w ogóle będzie najdłuższy w historii. Potrwa aż 39 dni. Po raz pierwszy też wystąpi na nim aż 48 reprezentacji, a nie jak do tej pory 32, a rekordowo szybko bramka na mundialu padła w roku 2002, w 11 sekundzie meczu Turcja-Korea Południowa. Ile rekordów zostanie pobitych przez ten przeszły miesiąc, który przed nami, to nie mam pojęcia. Wiem za to, jaki numer jest hymnem tegorocznego mundialu 2026. Dziewczyna, która już zawsze będzie się kojarzyła z wielkimi piłkarskimi emocjami, no mam takie wrażenie, że to już od niej nie odejdzie. Shakira, która i w tym roku otworzyła Mistrzostwa Świata, stworzyła z Burna Boy numer Die Die. I tak brzmi mundial 2026.

ja lubię ten numer. Halo, to Iben w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 13 minut do 22 nam zostało, a trwa mecz otwarcia. Meksyk RPA, patrzy teraz na wynik, no i dalej 1-0, 42 minuta tego spotkania właśnie się rozpoczyna, a my dziś, z racji tego, że właśnie rozpoczął się tegoroczny mundial, przypominamy sztosy muzyczne mundialowe sprzed lat. No i tym razem zaglądniemy sobie do roku 2014, ale zanim to zrobimy, to jeszcze garść ciekawostek o właśnie mundialach, tak ogólnie. Wiecie, kto jest królem strzelców wszechczasów mundialu? Ano Mirosław Kloze. 16 goli strzelił, a rekord bramek w jednym meczu to jest, uwaga, oj, to będzie daleka podróż, rok 1954. Austria-Szwajcaria, 7-5. Tyle goli nastrzelali, ciekawe ile zdobędą w tym roku, a w roku 2014 Pitbull i Jennifer Lopez spotkali się w jednym studiu, no i nagrali hymny mundialu 2014 roku. We are one, ole ola, to Pitbull i J-Lo. Przypominamy ten numer już teraz.

Siada ta nowość, co nie? Alabama Ten i Moonlight w Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 22 na ten kawałek i na wiele więcej. Możecie głosować na meloradio.pl w ramach 30 Meloradia. Wasze listy hitów startuje już jutro po godzinie 18. Wspierajcie waszych lubieńców, no a potem słuchajcie, no i przekonajcie się, na jakim miejscu wylądują.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Najlepsze drużyny z całej Polski. A przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
3: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
2: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Najlepsze drużyny z całej Polski. A przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
3: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
2: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić to aż na koniec.

Melo Radio Warszawa. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały